Ktoś już znalazł kwiat paproci w świętojańską letnią noc. Lecz nie przyniósł mu radości. Zamiast tego nieszczęść moc. Nie podzielił się swym skarbem, bo nakazał mu tak kwiat. Krótko wielkim żył bogactwem. Wkrótce runął jego świat.

0: po polsku.
1: Zakazana owoc smakuje lepiej, póki nie przestaje i wykrzywia twarze.

0: po polsku.
1: Masz kilka prostych słów. Opowiedz mi o sobie.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Problemy z paliwem w ostatnim dniu działania pakietu CPN. Nauczycielski protest w przeddzień nowego roku szkolnego. Polskie siatkarki w ćwierćfinale Mistrzostw Europy. Miriam Lipińska. Kierowcy wykupili całe zapasy paliwa na niektórych stacjach paliw w Zakopanem i okolicach. Z tego powodu właściciele musieli zamknąć je kilka godzin przed północą. Ale w całym kraju przed stacjami paliw ustawiały się wieczorem i w nocy długie kolejki. Kierowcy chcieli zdążyć z tankowaniem przed końcem obowiązywania pakietu CPN, czyli przed północą. A eksperci spodziewają się teraz dużych podwyżek cen benzyn i oleju napędowego w najbliższych dniach, mówi analityk rynku paliw z firmy Reflex Urszula Cieślak.
2: Około 60 groszy na litrze. Maksymalnie te ceny na stacjach mogą wzrosnąć nawet o 90 groszy za litr.
1: Później dużo będzie zależeć od sytuacji na Bliskim Wschodzie. Rozpoczęły się obchody upamiętniające 87. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Uroczystości odbywają się dziś, 1 września, na gdańskim Westerplatte i w Wieluniu Włódzkiem, w pierwszych miejscach, które padły ofiarą niemieckich ataków uznawanych za początek II wojny światowej. Na Westerplatte uroczystości rozpoczęły się o 4:15 rano. Ponad 3000 nauczycieli protestowało w przeddzień rozpoczęcia roku szkolnego w Warszawie przed kancelarią premiera. Pracownicy oświaty domagają się powiązania zarobków z przeciętnym wynagrodzeniem i podwyżek w wysokości 15%.
3: Jeżeli nauczyciele dobrze by zarabiali, to mielibyśmy wielu chętnych do pracy w tym zawodzie i przez to też byśmy mieli taką selekcję w tym zawodzie. Że tak powiem, tylko najmocniejsi by pracowali, najlepsi, a tak to no bywa z tym różni.
1: Mówi były nauczyciel Artur Sierawski. Obecnie Ministerstwo Edukacji proponuje, by płace dla nauczycieli rosły na podstawie inflacji, co w ocenie Związku Nauczycielstwa Polskiego jest nie do przyjęcia. Teraz zasadnicze wynagrodzenie początkującego nauczyciela to 5300 zł brutto, co jest stawką o 500 zł większą od najniższej krajowej. Jest areszt, będzie odwołanie. Obrońca Radosława Piesiewicza zapowiada zaskarżenie decyzji katowickiego sądu, który aresztował szefa PKOL-u na 3 miesiące. Nie stanie się to jednak od razu, mówi adwokat szefa PKOL Jędrzej Kupczyński.
4: Na tę chwilę nie możemy jeszcze złożyć tego zażalenia, jako że nie zostało.

0: zostało sporządzone uzasadnienie postanowienia sądu.
1: Według prokuratury Radosław Piesiewicz powinien przebywać w areszcie ze względu na widmo surowej kary i ryzyko matactwa. Śledczy postawili szefowi PKO-lu dwa zarzuty w związku z aferą Zonda Krypto, a Piesiewicz nie przyznaje się do winy. Polskie siatkarki pokonały w Stambule Portugalię 3-0 w meczu 1/8 finału Mistrzostw Europy i awansowały do ćwierćfinału, w którym w czwartek zmierzą się z Holandią. Ta reprezentacja wyeliminowała z kolei z turnieju Słowenię. Maja Chwalińska przegrała z Amerykanką Taylor Townsend 2-6-3-6 w pierwszej rundzie wielkoszlemowego US Open. Do drugiej rundy tego turnieju awansowała natomiast liderka rankingu tenisistek Aryna Sabalenka. Białorusinka, która w Nowym Jorku triumfowała w dwóch poprzednich edycjach, wczoraj wygrała z Kolumbijką Camilą Osorio. 28-latka z Mińska walczy o utrzymanie pozycji liderki rankingu, ale to nie zależy tylko od niej. Jeśli Jelena Rybakina z Kazachstanu dotrze do półfinału, to bez względu na inne wyniki, to ona będzie nowym numerem 1.
2: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
3: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Wszędzie poza południem kraju możliwy przelotny deszcz, na północnym wschodzie burze, do tego na niebie sporo chmur, a na termometrach od 20 stopni na Pomorzu i w Wielkopolsce, przez 21 na Mazowszu, 22 na Dolnym Śląsku, do 24 na Podkarpaciu.
2: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
4: No jest po 6:00, wtorek, 1 września, kalendarz nie kłamie, oficjalnie witamy wrzesień. Dzień dobry.
5: Sylwia Szarecka, Bartek Skrajnowski, cześć. Do pierwszego dzwonka w szkołach jeszcze trochę czasu, więc spokojnie, powoli, powoli wkręcamy się w ten dzień.
4: Niezależnie od tego, czy szykujecie dzisiaj plecaki, jedziecie do pracy, czy robicie pierwszą wrześniową kawę, stawiamy was na nogi bez zbędnego stresu.
5: Włączajcie radio i zaczynamy ten wtorkowy poranek.
3: Poranek po polsku na 101,4 FM.

0: to już teraz zaglądamy do kalendarza. 1 września, a imieniny obchodzą dzisiaj Bronisław, Michał oraz Anna. Także wszystkiego najlepszego dla solenizantów.
1: W datach państwowych i nietypowych mamy dziś święto Wojsk Obrony Przeciwlotniczej oraz Dzień Weterana Walki o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej.
0: No pamiętamy o historii, a na antenie dbamy o wasz dobry nastrój od samego rana.
1: Podkręcamy głośniki i lecimy z tym wtorkiem.
2: Po polsku na 101 i 4 FM.
3: Radio Wrocław.
2: Po polsku.

0: No to słuchajcie, ja chyba od dzisiaj trochę inaczej będę patrzył na stare rzeczy na strychu.
1: Oho, już wiem, do czego zmierzasz.
0: No trzech braci podczas porządków znalazło na strychu pudełko z komiksami, no i jeden z nich okazał się naprawdę prawdziwym skarbem.
1: Superman.
0: Superman z 1939 roku, sprzedany na aukcji za ponad, uwaga, 9 milionów dolarów, to ponad 33 miliony złotych.
1: Za komiks, który przez lata po prostu leżał sobie na strychu.
0: No i najlepsze jest to, że mama tych braci kupiła go kiedyś za 10 centów.
1: To ja już zaczynam się zastanawiać, co u mnie w domu leży od 20 lat i czego nikt nie rusza.
0: No tylko nie wyrzucaj, najpierw wyceń.
1: Bo może się okazać, że największy skarb w domu właśnie zbiera kurz.

Ktoś już znalazł kwiat paproci w świętojańską letnią noc. Lecz nie przyniósł mu radości. Zamiast tego nieszczęść moc. Nie podzielił się swym skarbem, bo nakazał mu tak kwiat. Krótko wielkim żył bogactwem. Wkrótce runął jego świat.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Uroczystości w rocznicę wybuchu II wojny światowej. Ceny paliw w górę, pakiet CPN o północy przeszedł do historii. Protest górników w likwidowanej kopalni Wujek w Katowicach. Mirjam Lipińska. Mija 87 lat od wybuchu II wojny światowej. Na Westerplatte uroczystości z udziałem przedstawicieli najwyższych władz państwowych rozpoczęły się dźwiękiem syren alarmowych o 4:45, czyli w godzinę niemieckiego ataku w 1939 roku. Prezydent Karol Nawrocki zaapelował do niemieckich władz o to, by w Berlinie stanął wreszcie prawdziwy pomnik polskich ofiar II wojny światowej. Wrócił też do tematu reparacji, które jego zdaniem powinny być jak najszybciej wypłacone.
2: Polska przekaże na polskie siły zbrojne, żebyśmy nie musieli brać zachodnich kredytów, abyśmy dostali to, co nam się należy.
1: Z kolei premier Donald Tusk apelował o solidarność z Ukrainą. O północy stawka VAT na paliwa wróciła do swojej normalnej 23-procentowej wysokości. Poniedziałek był ostatnim dniem obowiązywania pakietu CPN. Wczoraj wieczorem w całej Polsce przed dystrybutorami ustawiały się kolejki chętnych do zatankowania. Na niektórych stacjach, na przykład w Zakopanem, zabrakło paliwa.
3: Czy te ceny, które od jutra mają wzrosnąć o mniej więcej 60-90 groszy za benzynę i za olej, to będzie dla pana obciążenie dla portfela?
4: Dla każdego jest wyzwaniem płacić więcej za paliwo. No niestety, no takie mamy czasy. To nie my regulujemy cenę. No odczuwamy to tak jak każdy kraj w Europie i na świecie.
5: No przy mojej systemie pracy to na pewno.
3: Pan jest taksówkarz?
5: No więc już szukli się mój zysk.
6: No na pewno, tym bardziej, że robię dłuższe trasy raz w tygodniu, więc na pewno będzie gorzej.
1: Z kierowcami rozmawiał Bartosz Kądziołka. Trwa podziemny protest w likwidowanej kopalni Wujek w Katowicach. Kilkunastu górników cały czas jest pod ziemią. Pracowników nocnej zmiany, którzy wyjechali na powierzchnię, zastąpili koledzy z kolejnej zmiany. Protestują. Według związkowców z sierpnia 80 sprzeciwiają się sposobom

0: możliwej likwidacji zakładu oraz planowanemu zwolnieniu pełniącego obowiązki dyrektora kopalni. Zarząd PGG określa protest jako nielegalny. Zagranica. Dowództwo natowskiej misji Baltic Air Policing poderwało minionej nocy myśliwce nad Łotwą. Wcześniej pojawiło się ostrzeżenie o możliwym zagrożeniu w łotewskiej przestrzeni powietrznej. Po niespełna 30 minutach zostało odwołane. Agencja Reutera przekazała, że w tym samym czasie o zagrożeniu ze strony dronów poinformował na telegramie gubernator rosyjskiego obwodu leningradzkiego. I na koniec wracamy do kraju. Nowy piasek, pomost i parkingi. W skrócie wszystko ma być nowe. Rusza modernizacja plaży nad zbiornikiem Pogoria 1 w Dąbrowie Górniczej. Latem jednym z najpopularniejszych miejsc wypoczynku na Śląsku. Łatwiejsze będzie dojście do wody także dla osób z niepełnosprawnościami. Przede wszystkim ma być bezpieczniej, mówi Bartosz Matylewicz z Urzędu Miasta w Dąbrowie Górniczej.
1: O tym, jak ma wyglądać Pogoria 1, rozmawialiśmy wcześniej z mieszkańcami. Mogliśmy połączyć różne potrzeby osób, które przyjeżdżają tu na plażę, spacer, rower, tych, którzy chcą zachować spokojny, zielony i naturalny charakter tego miejsca.
0: Nowa plaża ma być gotowa do końca tego roku, tak aby można było z niej korzystać już w przyszłe wakacje.
2: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
3: Pogoda na 101 i 4 FM.
0: Dziś już chłodniej niż wczoraj, na termometrach maksymalnie od 20 stopni na Pomorzu i w Wielkopolsce, przez 21 na Mazowszu, 22 na Śląsku, 23 w Małopolsce, do 24 na Podkarpaciu. Do tego przeważnie pochmurno i wszędzie poza południem kraju możliwy przelotny deszcz.
2: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
3: Wiadomości sportowe na 101 i 4 FM.
4: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Iga Świątek i Hubert Hurkacz w drugiej rundzie US Open. Maja Chwanińska pożegnała się już z nowojorskim turniejem wielkoszlemowym. Rozstawona z ósemką Świątek pokonała Chinkę Xiu Wang 6-2, 6-3. Myślę, że zagrałam dobrze, cieszę się, bo w pierwszej rundzie trafiłam na dość mocną rywalkę. Od początku byłam solidna, skupiona i dobrze czułam piłkę, dlatego po prostu się cieszę. Kolejną rywalką Igi Świątek będzie Nadia Podorowska z Argentyny. Hurkacz wygrał z Bośniakiem Damirem Dżumhurem 6-4, 4-6, 6-1, 6-1 i teraz czeka go pojedynek z rozstawionym z ósemką Amerykaninem Benem Sheltonem. Debiutująca w US Open Maja Chwanińska już odpadła z turnieju, przegrała z Amerykanką Taylor Townsend 2-6 i 3-6. Siatkarki reprezentacji Polski awansowały do ćwierćfinału Mistrzostw Europy. W rozgrywanym w Stambule meczu 1/8 finału Polki pokonały Portugalki 3-0. Ale nie wszystko w tym meczu im się udawało, przyznała po spotkaniu środkowa Maja Koput.
5: Uważam, że mimo, że wygrałyśmy 3-0, to Portugalia nam się postawiła, ale myślę, że trochę też pozwoliłyśmy im na rozkręcenie się. Najważniejsze, że z tego trzeciego seta wyszliśmy zwycięsko, bo zaczynało się robić gorąco.
4: W ćwierćfinale rywalkami Polek będą Holenderki, które wygrały ze Słowenkami 3-2. Biało-czerwone o awans do strefy medalowej zagrają w czwartek. Trzecie zwycięstwo FC Barcelony w nowym sezonie La Liga. Mistrzowie Hiszpanii pokonali Rayo Vallecano 5-2 i awansowali na pierwsze miejsce. Komplet punktów po trzech kolejkach ma również Real Madryt. W Anglii mistrzowie także nie stracili jeszcze punktów. Arsenal wygrał wczoraj na wyjeździe z Aston Villą 1-0. We Włoszech na pierwsze miejsce awansowała AS Roma po wygranej na wyjeździe z Lecce 4-0. A w meczu z udziałem Polaków górą był Nikola Zalewski, który zaliczył asystę po wejściu z ławki, a Atalanta wygrała z Bolonią Łukasza Skorupskiego 1-0. Tadej Pogacar, zmuszony do wycofania się z wyścigu Vuelta Espania po kraksie w peletonie na sobotnim etapie, przeszedł wczoraj udaną operację złamanego obojczyka. Słoweński kolarz prowadził w wyścigu z dużą przewagą. W tej sytuacji liderem jest Hiszpan Enric Mas. Wczoraj kolarze mieli dzień przerwy, dziś 10. etap z Alcaraz do Elche de la Sierra.
6: Jest parę minut po godzinie 7:00. Zerkamy na poranny raport pogodowy. No i 15 stopni w tym momencie na start. No brzmi całkiem nieźle.
7: W ciągu dnia dobijemy do 21 stopni, ale aura przygotowała dla nas pełen pakiet. Będzie trochę słońca, trochę chmur, a lokalnie może trochę popadać.
6: No czyli pogoda serwuje nam dzisiaj dosłownie wszystko, a u nas w głośnikach nieprzerwanie słoneczny klimat. Bądźcie razem z nami.
3: Poranek po polsku na 101,4 FM.

0: No to proszę bardzo, Włocławek ostatnio wysoko stoi i to dosłownie.
1: I tym razem nie chodzi o ceny mieszkań.
0: Nad Lesznem latały balony, a wśród nich ten charakterystyczny niebieski z napisem Włocławek, ale jeszcze lepsza wiadomość jest taka, że nasi piloci naprawdę namieszali w tych zawodach.
1: Wojciech Nowakowski wygrał Mistrzostwa Polski Juniorów, a dodatkowo zwyciężył też w premistrzostwach świata juniorów.
0: No a w głównych zawodach Włocławek miał 4. i 5. miejsce.
1: Czyli wysokość była dobra nie tylko dla balonów.
0: Dokładnie tak. Włocławek wraca z Leszna z całkiem niezłym widokiem na przyszłość.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Plany inwestycyjne w gminie Kowal oraz nowy rok szkolny przyniesie kolejne zmiany. Patryk Jarmierski, Puls Włocławka, zapraszam. Ostatnio informowaliśmy o remoncie szkoły w Więcławicach. Nie jest to jedyna inwestycja w gminie Kowal. Prace są również prowadzone w placówce w Grabkowie. Władze gminy przygotowują się także do remontów budynków ochotniczych straży pożarnych. Ich rola w zabezpieczaniu i funkcjonowaniu lokalnych społeczności jest bardzo duża, mówi Aneta Kwarcińska, sekretarz gminy Kowal.
2: Jesteśmy w trakcie przygotowywania postępowania przetargowego na wybór wykonawcy na remont w Grabkowie. Tutaj też pozyskaliśmy środki z zewnątrz i jeszcze w tym roku cały budynek ochotniczej straży pożarnej zostanie odnowiony. Razem z wyposażeniem i z taką częścią przeznaczoną dla orkiestry dętej w Grabkowie. Także na dniach będziemy ogłaszali przetarg i wybierali wykonawcę. Jak również pozyskaliśmy środki w ramach ochrony i obrony ludności i tutaj wszystkie 4 jednostki ochotniczych straży pożarnych, które działają na terenie gminy Kowal, czyli OSP Grabkowo, OSP Rakutowo, OSP Strzały i OSP Gołaszewo, zostaną wyposażone w nowe bramy wjazdowe, garażowe. Dodatkowo w Gołaszewie zostaną utwardzony teren, bo tam wyznaczyliśmy miejsce takiej zbiórki w razie jakiegoś zagrożenia, to duży plac zostanie między remizą strażacką a naszym garażem ochotniczej straży pożarnej, zostanie utwardzony i przystosowany do takiego miejsca zbiórki. To jest takie na sito, które będziemy robili i wybierali wykonawcę, ale jeszcze w tym roku również remont drogi w Grodztwie 300 metrów, też wykonawca będzie musiał zostać wybrany w tym roku i ta inwestycja będzie musiała zostać wykonana w tym roku i jesteśmy przed postępowaniem na około 2 km drogi w miejscowości Przydatki Gołaszewskie. Tutaj dla lokalnych mieszkańców to jest od cmentarza w Kowalu w dół do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
1: Ochotnicza Straż Pożarna to lokalna jednostka ratowniczo-gaśnicza składająca się z ochotników z danej społeczności, którzy poświęcają swój czas i energię na ochronę ludzi oraz mienia przed zagrożeniami pożarowymi i innymi sytuacjami kryzysowymi. Komfort i warunki ich pracy są bardzo ważne dla sprawnego niesienia pomocy. Szkoły są już gotowe na przyjęcie uczniów. Rodzice kończą kompletowanie wyprawek dla swoich dzieci. Nowy rok szkolny przyniesie kolejne zmiany. Jedną z nich jest zakaz używania telefonów w szkołach podstawowych. Telefon można wyciągnąć, jeżeli pozwala na to nauczyciel, gdy wymaga tego stan zdrowia ucznia w sytuacjach nagłych, np. kontakt z rodzicem lub przy zagrożeniu życia i mienia. Na tym nie koniec zmian. Kolejne obejmą szkolne stołówki. Od 1 września w szkolnych stołówkach i przedszkolach w całej Polsce będą obowiązywały nowe, bardziej restrykcyjne zasady żywienia dzieci i młodzieży. Mówi Monika Jabłońska, zastępca prezydenta Włocławka.
3: Od 1 września dzieci, które są zapisywane na obiady, będą korzystali zupełnie z nowego menu, tak zwana dieta planetarna, co oznacza, że będzie więcej płodów ziemi, czyli więcej roślin strączkowych, owoców i warzyw, ale też takich, które też budowanie takich nawyków, które są związane z ochroną środowiska i też co ważne, że oprócz tej zmiany w diecie też zachęcenie do kupowania produktów od lokalnych wytwórców, co również cieszy, biorąc pod uwagę, że rzeczywiście nasz region może się poszczycić dobrej jakości produktami. Stąd też przy zakupach myślę, że też osoby, które to dokonują w szkołach czy w przedszkolach, będą również z tego korzystały.
1: Główną przyczyną wprowadzonych zmian jest walka z nadwagą i otyłością u dzieci. Nowe normy limitują ilość cukru w posiłkach i napojach. Kolejne zmiany dotyczą szkolnych dzwonków. Chodzi o ograniczenie wszechobecnego hałasu na korytarzach, co poprawia komfort psychiczny uczniów i nauczycieli. Zmiany pojawią się w podstawie programowej. Czy zostaną dobrze przyjęte przez uczniów i rodziców? Tego dowiemy się w trakcie roku szkolnego.
0: Puls Włocławka. Najlepsze wiadomości z regionu.

0: No to zaglądamy sobie do komunikacji miejskiej we Włocławku. No i jest dobra wiadomość dla pasażerów kilku linii.
1: Linie 4, 8 i 19 kończą objazdy i wracają na swoje stałe trasy.
0: Zmiana obowiązuje od dzisiaj w związku z częściowym otwarciem ronda przy ulicy Kapitulnej.
1: Czyli dla pasażerów tych linii mniej objazdów, więcej normalności.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Prezydent i premier na uroczystościach na Westerplatte. W szkołach dziś pierwszy dzwonek i sporo zmian. Jest śledztwo w sprawie pożaru w zakładzie produkującym drony w Skarżysku Kamiennej. Miriam Lipińska. Jak co roku o 4:45 na gdańskim Westerplatte odbyły się obchody 87. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Obecni na nich prezydent Karol Nawrocki i premier Donald Tusk mówili zarówno o przeszłości, jak i o bardzo współczesnych wyzwaniach.
2: Września to była brama do hekatomby i pandemonium na narodzie polskim. Apeluję stąd z Westerplatte do kanclerza Niemiec. Załatwmy sprawę reparacji i zadośćuczynienia z myślą o sprawiedliwości historycznej, ale z myślą o przyszłości.
3: Z Westerplatte krzyczymy do całego wolnego świata. Bądźcie solidarni. Musimy dzisiaj pomóc przetrwać Ukrainie. Nie może powtórzyć się ta upiorna, bezradna, bezsilna polityka ustępowania złu.
1: Rocznicę wybuchu wojny uczczono też w Wieluniu Włódzkiem. 87 lat temu, 1 września nad ranem, niemieckie bomby spadły tam na domy i szpital. Rusza nowy rok szkolny i nowe zasady. W planach lekcji pojawi się obowiązkowa edukacja zdrowotna. Do tego zakaz używania telefonów komórkowych w podstawówkach. Zmiany będzie widać też na stołówkach i w przedszkolach. Minimum raz w tygodniu dzieci zjedzą dania z roślin strączkowych. Zupy będą na wywarach warzywnych. Ma być też mniej smażonego, więcej owoców i warzyw. Kucharki już przeszkolone.
4: Będziemy się starali też robić jakieś kotlety z tych strączkowych, żeby też dzieci zachęcić, bo tego było mało. Będzie to zamiennik do mięsa. Surówki na pewno też przeróżne robimy. Staramy się je zachęcać. Nawet jak dziecko twierdzi, że nie, dziękuję, to próbujemy. Chociaż troszkę spróbuj, może akurat.
1: Mówiła kucharka z podstawówki w Lublinie, pani Małgorzata. A zmiany dotyczą też szkolnych sklepików, bo sprzedawane produkty będą musiały odpowiadać limitom cukru, tłuszczów i soli. Prokuratura i służby ustalają, kto podpalił fabrykę dronów w Skarżysku Kamiennej. Do pożaru doszło w nocy z niedzieli na poniedziałek. Śledztwo dotyczy przestępstwa o charakterze terrorystycznym na rzecz obcego wywiadu. Według śledczych cel podpalacza nie był przypadkowy. Zakład w Skarżysku Kamiennej należy do firmy, która produkuje części do polskich i ukraińskich dronów. Ogień, mimo że dość szybko ugaszony, spowodował straty, mówi Przemysław Nowak z Prokuratury Krajowej.
5: W wyniku pożaru zniszczeniu uległy powierzchnie magazynowe, a szacowana szkoda przekracza 15 milionów złotych.
1: Dzień wcześniej w Lublinie spłonął magazyn, w którym przechowywano części do dronów. Od dziś BLIK blokuje transakcje związane z nielegalnym hazardem. Rozwiązanie ma być stosowane zarówno wobec krajowych, jak i zagranicznych transakcji, a dotyczy domen wpisanych przez Ministerstwo Finansów do rejestru serwisów hazardowych działających niezgodnie z polskim prawem. Tatrzański Park Narodowy rusza z pilotażem przewozów konnych na skróconej trasie do Morskiego Oka. Turyści pojadą zaprzęgami po blisko 3-kilometrowym, bardziej płaskim odcinku trasy z Palenicy Białczańskiej do wodogrzmotów Mickiewicza. Dalej, dopóki nie pojawią się busy elektryczne, pójdą pieszo do Morskiego Oka.
6: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Parasole przydadzą się dziś niemal wszędzie poza południem kraju. Na północnym wschodzie dodatkowo burze, a na termometrach maksymalnie od 20 stopni na Pomorzu i w Wielkopolsce, przez 21 na Mazowszu, 22 na Dolnym Śląsku, do 24 na Podkarpaciu.
6: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.

0: wiadomości sportowe na 101,4 FM.
1: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Już troje naszych tenisistów w drugiej rundzie US Open. W niedzielę awans walczył Kamil Majszak, wczoraj wieczorem Hubert Hurkacz, a w nocy Iga Świątek. Polka rozstawona z ósemką bez problemów pokonała Chinkę Xiu Wang do 2-3. Hurkacz w czterech setach rozprawił się z Bośniakiem Damirem Dżumhurem. Nie udał się debiut na nowojorskich kortach Mai Chwalińskiej. Ona przegrała dość gładko z Amerykanką Taylor Townsend 2-6 i 3-6. Świątek w drugiej rundzie zagra z Nadią Podorowską z Argentyny, Hurkacz z Amerykaninem Benem Sheltonem, a Majszak z Valentinem Vacherotem z Monako. Dziś jeszcze o drugą rundę powalczą obie Magdy. French zagra z rozstawioną z numerem 14 Amerykanką Iwą Jovic, a Linette z brytyjską kwalifikantką Francesco Jones. Adios Argentina, mówi Lionel Messi. 39-letni napastnik pożegnał się z grą w narodowej kadrze. W emocjonalnym wpisie w mediach społecznościowych tłumaczy kibicom podjętą już wcześniej decyzję. Odchodzę z pokojem i dumą, wiedząc, że wraz z moimi kolegami z drużyny daliśmy wam chwile, o których kiedyś marzyliśmy, napisał Argentyńczyk na Instagramie. Więcej o tym opowie Błażej Kulesza.
2: Już raz Leo Messi rozstawał się z kadrą. Było to 10 lat temu. Wrócił jednak na mundial w Rosji, a 4 lata później z Albiceleste zdobył w Katarze Mistrzostwo Świata. Tym razem, jak mówi, podjął decyzję 2 dni po przegranym 0-1 finale mundialu z Hiszpanią. A strata ojca utwierdziła go w przekonaniu, że po 20 latach reprezentacyjnej kariery czas ją zakończyć. Messi w narodowych barwach rozegrał 207 spotkań, strzelił 125 goli. Teraz bramki będzie zdobywać jedynie w barwach Interu Miami, bo jego kontrakt wygasa za 2 lata.
1: 3 pary z udziałem drużyn ekstraklasy wzbudzają największe zainteresowanie spośród 26 meczów pierwszej rundy piłkarskiego Pucharu Polski, która rozpocznie się dziś i potrwa do czwartku. Najciekawiej zapowiadają się mecze Widzewa Łódź z Koroną Kielce, Motor Lublin z Legią Warszawa i Śląska Wrocław z Pogonią Szczecin. I jeszcze angielska Premier League, bo na koniec okienka transferowego postanowił zaszaleć Liverpool. The Reds kupili Francuza Bradley'a Barcole z PSG za 123 miliony funtów.
3: Jest parę minut po godzinie 8:00. Zaczyna się nowa godzina z dużą porcją dobrej energii.
4: To nasz pierwszy powakacyjny poranek, więc tym bardziej serwujemy dla Was wyłącznie najlepszą muzykę, która idealnie ułoży ten dzień.
3: Zostańcie z nami, podkręćcie radio, no i jedziemy dalej.
0: Poranek po polsku na 101,4 FM.

się zniechęciłem, że mnie wciąż unikasz.

polsku.

0: No i chyba właśnie skończył się ten moment, kiedy człowiek rano nie wiedział, jaki dzisiaj jest dzień.
1: Oj tak, plecaki wróciły, budziki wróciły.
0: No i praca też wróciła, szczególnie dla tych, którzy właśnie skończyli urlop.
1: Najgorsze jest pierwsze wejście do skrzynki mailowej.
0: No dlatego podobno nie powinniśmy od razu rzucać się na wszystko. Najpierw trzeba zobaczyć, co się wydarzyło, co jest ważne i spokojnie się rozkręcić.
1: Czyli oficjalnie dziś dzień rozruchowy.

daje energię mi piękna pogoda. Taka jak za oknem teraz, rano koniecznie z cytryną woda. Bo wczoraj był lekki melanż, w lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach, lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja

0: No i proszę bardzo, GUS zajrzał Polakom do talerza i mamy kilka ciekawych zmian.
1: Mniej alkoholu?
0: Mniej, za to więcej mięsa, średnio 82 kg na osobę.
1: Czyli mniej piwa i więcej schabowego.
0: No a do tego więcej jajek, cukru, ziemniaków, owoców i warzyw.
1: Czyli lodówka po polsku, trochę zdrowia, trochę grzechu.
0: Najważniejsze, żeby wszystko się zmieściło na stole.
2: Po polsku.

0: to ja mam taką propozycję. Skoro zaczyna się dzisiaj szkoła, to nie rozmawiajmy o pierwszych lekcjach, porozmawiajmy o wolnym.
1: O, to jest podejście, które ja rozumiem.
0: Także zapisujcie. Ferie w Kujawsko-Pomorskim od 15 do 28 lutego. Wcześniej będzie jeszcze przerwa świąteczna w grudniu, a wiosną no wolne na Wielkanoc.
1: Czyli kalendarz szkolny ma jednak jakieś dobre strony.
0: No ma i najważniejsza data jest na samym końcu. Wakacje zaczynają się 26 czerwca.
1: Już widzę te dzieci, które pierwszego dnia szkoły pytają, a ile zostało do wakacji?
0: No i nie będę udawał, że nie rozumiem tego pytania.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Ceny paliw w górę, wygasł rządowy pakiet CPN. Zonda krypto z prawami do wizerunków polskich olimpijczyków. PKP Intercity świętuje urodziny i ma tańsze bilety. Miriam Lipińska. Rządowy pakiet CPN jest już historią. O północy wróciła 23% stawka VAT-u na paliwa. Skończyły się też ceny maksymalne określane przez ministra energii. A to oznacza, że na stacjach jest dziś drożej. Czy dużo drożej? To pytanie do Marcina Starca, który jest na stacji w Radymini koło Przemyśla.
2: Tak, i widać to przede wszystkim po ruchu, jaki panuje tu od rana, bo na stacji położonej przy drodze krajowej od rana panują pustki. I tak jeszcze o ile wczoraj do późnego wieczora niektóre stacje przeżywały oblężenie, bo część osób chciała zatankować jeszcze po niższych cenach. Tak teraz ruch spadł do zera. Patrzę jeszcze na tablicę z cenami i tu, gdzie teraz jestem, za 95 trzeba zapłacić 7,64 zł za litr, a diesel kosztuje 8,39.
1: Jeszcze wczoraj 95 mogła kosztować maksymalnie 6,64, a diesel 7,31. To jest poniżające dla wszystkich olimpijczyków, mówi czterokrotny mistrz olimpijski Robert Korzeniowski. Według informacji, do których dotarły Wirtualna Polska i TVN24, Polski Komitet Olimpijski w umowie sponsorskiej z Zonda Krypto miał przekazać tej firmie prawa do wizerunku polskich olimpijczyków, ich zdjęć, głosu, a nawet twarzy. Umowa obejmowała także byłych olimpijczyków aż od igrzysk w Londynie, dodaje Korzeniowski.
3: To już nie jest nawet kramik z biznesami pana Piesiewicza, to jest taki hipermarket z danymi osobowymi, który uwzględnia wiele rynków.
1: Z wizerunku mogły korzystać spółki zależne od Zonda Krypto, zarejestrowane na Cyprze i w Estonii. Niezapowiedziane kontrole szkolnych autobusów. Wraz z pierwszym dzwonkiem rusza akcja Inspekcji Transportu Drogowego Bezpieczna Droga do Szkoły. W zeszłym roku we wrześniu inspektorzy sprawdzili 2000 pojazdów, które dowoziły uczniów do szkół. Większość była sprawna. W tym roku kontrole będą wzmożone, zapowiada wiceszef ITD Marek Konkolewski.
4: Te gimbusy będą kontrolowane z tak zwanego lotu ptaka, a więc niespodziewanie będziemy przyjeżdżać pod szkołę, pod miejsce wyjazdu tych gimbusów i będziemy dokonywać tych kontroli.
1: Inspekcja kontrolowała także autokary przewożące dzieci na wakacyjny wypoczynek. W likwidowanej od kwietnia kopalni Wujek w Katowicach trwa podziemny protest górników. Nie zgadzają się z formą likwidacji zakładu. Grzegorz Kozieł.
5: Na dole przebywa kilkanaście osób. To obecnie pracownicy dziennej zmiany, którzy zastąpili swoich kolegów z nocnej zmiany. Górnicy pod ziemią powstrzymują się od pracy. Związkowcy z sierpnia 80 wyjaśniają, że powodem protestu jest zagrożenie, że w proces likwidacji kopalni mogą zostać zaangażowane firmy zewnętrzne. Bronią PO dyrektora zakładu, który ich zdaniem sprzyjał likwidacji prowadzonej własnymi siłami i którego planuje zwolnić zarząd spółki. Zdaniem zarządu PGG strajk jest nielegalny, natomiast pracodawca zamierza dążyć do tego, by porozumieć się z załogą.
1: I na koniec szansa na zakup tańszych biletów na pociągi PKP Intercity. Przewoźnik świętuje w ten sposób swoje 25. urodziny. Od dziś do 3 września bilety jednorazowe na połączenia PKP Intercity będą tańsze o co najmniej 35%. Promocja obejmie podróże po kraju realizowane do października.
0: Wiadomości sportowe na 101,4 FM.

0: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Iga Świątek bez problemów awansowała do drugiej rundy US Open, turniejowa ósemka. Wielkoszumową rywalizację w Nowym Jorku rozpoczęła od wygranej z Chinką Xiu Wang 6-2, 6-3. Teraz jej rywalką będzie Nadia Podorowska z Argentyny, z którą Świątek od kilku lat nie grała.
1: No myślę, że takie podstawowe rzeczy się nie zmieniły. Z tego co pamiętam, jest bardzo solidna i raczej z tych dziewczyn, które zwracają każdą piłkę na drugą stronę i tym wymuszają błędy.
0: Do drugiej rundy awansował również Hubert Hurkacz, wygrał z Bośniakiem Damirem Dżumhurem 6-4, 4-6, 6-1, 6-1 i teraz czeka go pojedynek z rozstawionym z ósemką Benem Sheltonem. Debiutująca w US Open Maja Chwalińska już odpadła z turnieju, przegrała z Amerykanką Taylor Townsend 2-6 i 3-6. Dziś ostatnie mecze pierwszej rundy. Magdalena Fręch zagra z Amerykanką Iwą Jowicz, a Magdalinety z Brytyjką Franceską Jones. Polskie siatkarki są już w najlepszej ósemce w Europie. Do ćwierćfinału Mistrzostw Starego Kontynentu awansowały po wygranej 3-0 z Portugalią. Choć w trzeciej partii długo się męczyły z rywalkami, mówi rozgrywająca Katarzyna Wenerska.
2: No nie grałyśmy tak jak powinnyśmy. Dziewczyny z Portugalii grały bardzo fajnie zagrywką i nam bardzo utrudniały, ale na szczęście to my wyszłyśmy z tego na 3-0.
0: O awans do półfinału Polki zagrają w czwartek z Holandią, która wczoraj wygrała ze Słowenią 3-2. Czas na piłkarski Puchar Polski. W pierwszej rundzie zagrają 54 drużyny. 11 ekip, które wygrały mecze fazy wstępnej, 16 zwycięzców pucharowych zmagań na szczeblu regionalnym, 14 zespołów pierwszej ligi z minionego sezonu oraz 13 przedstawicieli ekstraklasy, bo dopiero od drugiej rundy do gry przystąpią tegoroczni pucharowicze. Trzy najciekawsze pary to te utworzone przez zespoły z ekstraklasy. Już dziś wieczorem Motor Lublin podejmie Legię Warszawa. Jak się łatwo domyślić, trener Motoru Mariusz Misiura zdaje sobie sprawę ze skali wyzwania.
3: Zawsze drużyny trenera Papszuna są bardzo solidne, bardzo dobrze zorganizowane i solidnie punktują, bazując na takiej dobrej organizacji w obronie, więc na pewno przyjdzie drużyna, która będzie bardzo dobrze przygotowana do meczu, która będzie chciała bardzo zamknąć mecz, jeśli chodzi o takie działania nasze w ofensywie.
0: Ten mecz o 20:30. Jutro najciekawiej zapowiada się mecz Widzewa Łódź z Koroną Kielce, a w czwartek Śląska Wrocław z Pogonią Szczecin.
4: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Pogoda na 101 i 4 FM.
6: Dziś przeważnie pochmurno z przelotnym deszczem. Padać nie powinno tylko na południu, a na termometrach maksymalnie od 20 stopni na Pomorzu i w Wielkopolsce, przez 21 na Mazowszu, 22 na Dolnym Śląsku, do 24 na Podkarpaciu.
4: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Jest parę minut po godzinie 9:00. Wchodzimy w kolejne przedpołudniowe wiadomości z naszego miasta.
8: Zaglądamy do wieści z wrocławskiego ratusza. Tam pojawiło się oficjalne zaproszenie na ważne uroczystości, które odbędą się właśnie dzisiaj.
7: O jakich wydarzeniach mowa i gdzie warto się pojawić? No to szczegóły zdradzimy już za kilka chwil, także bądźcie blisko odbiorników.
5: Poranek po polsku na 101,4 FM.

0: No to już teraz zaglądamy sobie do informacji z ratusza. Dzisiaj Włocławek upamiętni rocznicę wybuchu II wojny światowej.
1: Miejska uroczystość rozpocznie się o godzinie 12 na Placu Wolności.
0: No w planach jest wystąpienie prezydenta Włocławka, a następnie złożenie kwiatów pod pomnikiem żołnierza polskiego.
1: Krótki moment, ale z bardzo ważnym znaczeniem.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce.

0: No jeśli ktoś jeszcze nie ma planów na niedzielę, to Choceń już je ma za niego. Będą dożynki i będzie naprawdę muzycznie.
1: Bo zaczyna się tradycyjnie od korowodu, mszy i części obrzędowej, ale później robi się zdecydowanie bardziej koncertowo.
0: O godzinie 18.30 klasyk, a o godzinie 20.00 na scenę wchodzi Enej.
1: Czyli najpierw święto plonów, później święto tańca.
0: I jeszcze po Eneju DJ-e, więc kto przyjdzie tylko na chwilę, no to może mieć problem z tym planem.
2: Włocławek po polsku na 101,4 FM.

0: No to zerkamy sobie jeszcze na informacje z ratusza, bo jest jedna rzecz, którą kierowcy powinni wiedzieć przed wieczorną jazdą.
1: Most na Wiśle będzie zamknięty nocą.
0: Do 4 września między 22 a 6 przez most nie przejedziemy, trwają prace i wykonawca ustawia rusztowania.
1: Czyli jeśli ktoś planuje nocny przejazd, trzeba uwzględnić inną trasę.
0: No lepiej zaplanować ją wcześniej niż odkryć zamknięty most dopiero na miejscu.
2: W jak Włocławek. Po polsku na 101,4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Ceny paliw na stacjach w górę to efekt wygaśnięcia pakietu CPN. Część górników protestujących w Wujku rozpoczęła głodówkę. Pierwszy dzwonek w szkołach, za chwilę sprawdzimy nastroje uczniów. Miriam Lipińska. Koniec obniżek na stacjach paliw. Program Ceny paliw niżej o północy przestał obowiązywać, a to oznacza powrót do wyższych stawek podatku VAT i w efekcie wyższe ceny dla kierowców. A z warszawskimi kierowcami rozmawiał reporter Szymon Kępka.
2: O ile tankujemy dzisiaj?
3: 8,39. Ja przyznam szczerze, że mam auto firmowe, więc troszeczkę mnie to nie boli.
2: Czyli co, nie przesiadamy się na rower?
3: Nie, zdecydowanie nie.
2: Ile panu udało się wlać? Tam 11 litrów, patrzę.
4: A, prawie 12.
2: Drogo chyba, co?
4: Bardzo drogo.
2: I co teraz można z tym zrobić? Można coś zrobić z tym?
4: Nie bardzo.
3: No, a co zrobić?
2: 8,60 za diesla, sporo chyba, nie?
3: Sporo, tak.
1: Benzyna i diesel mogą być dziś droższe o ponad złotówkę. Zaostrza się podziemny, rotacyjny protest w likwidowanej kopalni Wujek w Katowicach. Jak przekazali związkowcy z sierpnia 80, trzy osoby z porannej zmiany rozpoczęły głodówkę. W sumie pod ziemią jest kilkunastu górników.
5: No, mówią, że są zdeterminowani, no, chcą rozmawiać z tym zarządem, oni nie chcą tego eskalować, ale skoro nie ma żadnego odzewu.
1: Mówi Damian Hacaś, przewodniczący sierpnia 80 w kopalni Wujek. Górnikom nie podoba się sposób, w jaki likwidowany jest zakład. Sprzeciwiają się też planowanemu zwolnieniu pełniącego obowiązki dyrektora kopalni. Zarząd PGG twierdzi, że protest jest nielegalny, ale jednocześnie deklaruje, że chce porozumieć.

0: zaczyna i lekcje, i znowu wstawanie o 6 rano.
1: No ja jestem bardzo podekscytowana tym nowym rokiem. Ja też idę teraz do 8 klasy, więc to już jednak jest mój ostatni rok. Jestem bardzo zadowolona.
2: Mówili uczniowie z podstawówki w Mrozach Wielkich na Mazurach. W tym roku kalendarz uczniom sprzyja. Będą mieć rekordowo dużo dni wolnych, a wakacje zaczną 25 czerwca. Część członków prezydium zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego chce zwołania na 8 września posiedzenia całego zarządu, by formalnie odwołać aresztowanego Radosława Piesiewicza z funkcji prezesa. Na 8 września, czyli przyszły wtorek, zwołano póki co spotkanie prezydium zarządu PKOL. Radosław Piesiewicz usłyszał zarzuty w śledztwie dotyczącym afery Zonda Krypto i decyzją sądu trafił do aresztu. Jego kadencja jako szefa PKOL-u formalnie wygasa wiosną przyszłego roku. Uczniowie korzystający ze sztucznej inteligencji mają lepsze wyniki prac domowych, ale gorzej wypadają na egzaminach. Tak wynika z raportu, który przywołuje dziś Puls Biznesu. Naukowcy przez 30 miesięcy analizowali wyniki 26 tysięcy uczniów w Chinach, a także 1000 tureckich licealistów. Jak się okazuje, korzystający z AI mieli o 20% gorsze niż pozostali wyniki comiesięcznych sprawdzianów i o 18-24% gorsze wyniki egzaminów wstępnych.
3: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
4: Pogoda na 101 i 4 FM.
2: Dziś przeważnie pochmurno, do tego przelotny deszcz, a na termometrach maksymalnie od 20 stopni na Pomorzu i w Wielkopolsce, przez 21 na Mazowszu, 22 na Śląsku, do 24 na Podkarpaciu.
3: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: No to już teraz zaczynamy kinowy wtorek. Dzisiaj na naszym Facebooku do wygrania jest bilet na wydarzenia specjalne w Multikinie, więc sprawdzamy, co ciekawego czeka na kinomanów.
6: A skoro mowa o wydarzeniach specjalnych, to dzisiaj zaglądamy do nocnych maratonów filmowych. Zamiast jednego seansu mamy kilka filmów i noc spędzoną w kinie.
5: No a wybór jest konkretny. W sprzedaży są m.in. Noce Władcy Pierścieni w wersjach rozszerzonych, maraton Powrotu do Przyszłości, Piraci z Karaibów oraz dwa mini-maratony Bleach.
6: Czyli można wybrać się na klasy, kino przygotowe albo anime i przygotować się na naprawdę długą noc.
5: No i tutaj ważna informacja organizacyjna. Na maratony mogą wejść osoby od 16 roku życia za pisemną zgodą opiekuna, a osoby poniżej 16 lat tylko z opiekunem.
6: No to teraz pytanie. Gdybyście mieli wybrać jeden z maratonów i spędzić pół nocy w kinie, na który byście poszli?
5: No ja już wiem, Władca Pierścieni, tylko trzeba wcześniej sprawdzić, czy fotel kinowy wytrzyma całą tę wyprawę.
4: Włocławek po polsku na 101 i 4 FM.
7: Znowu ktoś mnie podgląda, lekko skrobię do drzwi, strasznym okiem cyklopa.

0: No i jeśli szukacie filmu, przy którym samo siedzenie w fotelu może przyprawiać o zawrót głowy, no to na ekran wchodzi Nie patrz w dół 2.
1: Jax i Luz wybierają się na ekstremalną wspinaczkę w Tajlandii, ale ich wyprawa bardzo szybko zmienia się w walkę o przetrwanie. Zostają uwięzione wysoko nad ziemią i muszą znaleźć sposób, żeby wydostać się z tej pułapki.
0: No czyli film zdecydowanie dla osób, które lubią mocne emocje i dla tych, którzy po seansie mogą stwierdzić, dobra, od dzisiaj schody to wystarczająco ekstremalna wspinaczka.
1: Nie patrz w dół 2 na ekranach od 4 września.
2: Włocławek. Dla Was. Po polsku na 101,4 FM. Chcę.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Poszukiwany listem gończym zatrzymany przez radziejowskich kryminalnych. Kolejne inwestycje w gminie Kowal oraz zmiany w liniach autobusowych. Patryk Jaremierski, Puls Włocławka, zapraszam. Radziejowscy policjanci zatrzymali 35-latka poszukiwanego listem gończym, który ukrywał się przed odbyciem kary za uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego. Funkcjonariusze ustalili, że mężczyzna przeniósł się do powiatu toruńskiego. Tam kilka minut po godzinie 6 został zatrzymany. Był zaskoczony wizytą policjantów i nie stawiał oporu. 35-latek trafił bezpośrednio do zakładu karnego, gdzie odbędzie zasądzoną karę kilku miesięcy pozbawienia wolności. Ostatnio informowaliśmy o remoncie szkoły w Więsławicach. Nie jest to jedyna inwestycja w gminie Kowal. Prace są również prowadzone w placówce w Grabkowie. Władze gminy przygotowują się także do remontów budynków ochotniczych straży pożarnych. Ich rola w zabezpieczaniu i funkcjonowaniu lokalnych społeczności jest bardzo duża, mówi Aneta Kwarcińska, sekretarz gminy Kowal.
2: Jesteśmy w trakcie przygotowywania postępowania przetargowego na wybór wykonawcy na remont w Grabkowie. Tutaj też pozyskaliśmy środki z zewnątrz i jeszcze w tym roku cały budynek ochotniczej straży pożarnej zostanie odnowiony. Razem z wyposażeniem i z taką częścią przeznaczoną dla orkiestry dętej w Grabkowie. Także na dniach będziemy ogłaszali przetarg i wybierali wykonawcę. Jak również pozyskaliśmy środki w ramach ochrony i obrony ludności. I tutaj wszystkie cztery jednostki ochotniczych straży pożarnych, które działają na terenie gminy Kowal, czyli OSP Grabkowo, OSP Rakutowo, OSP Strzały i OSP Gołaszewo, zostaną wyposażone w nowe bramy wjazdowe, garażowe. Dodatkowo w Gołaszewie zostanie utwardzony teren, bo tam wyznaczyliśmy miejsce takiej zbiórki w razie jakiegoś zagrożenia. To duży plac zostanie między remizą strażacką a naszym garażem ochotniczej straży pożarnej, zostanie utwardzony i przystosowany do takiego miejsca zbiórki. To jest takie na sito, które będziemy robili i wybierali wykonawcę, ale jeszcze w tym roku również remont drogi w Grodztwie 300 metrów, też wykonawca będzie musiał zostać wybrany w tym roku i ta inwestycja będzie musiała zostać wykonana w tym roku i jesteśmy przed postępowaniem na około 2 km drogi w miejscowości Przydatki Gołaszewskie. Tutaj dla lokalnych mieszkańców to jest od cmentarza w Kowalu w dół do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
1: Ochotnicza Straż Pożarna to lokalna jednostka ratowniczo-gaśnicza składająca się z ochotników z danej społeczności, którzy poświęcają swój czas i energię na ochronę ludzi oraz mienia przed zagrożeniami pożarowymi i innymi sytuacjami kryzysowymi. Komfort i warunki ich pracy są bardzo ważne dla sprawnego niesienia pomocy. Od dzisiaj autobusy linii 4, 8 i 19 wracają na swoje stałe trasy. Ma to związek z częściowym otwarciem ronda przy ulicy Kapitulnej. Dla tych linii przystanek zastępczy będzie znajdował się przy ulicy Wysokiej 9 w kierunku centrum. Z kolei w kierunku pętli Promienna czynny będzie przystanek Urząd Pracy 02. Zmiany dotyczą także linii 21. W kierunku pętli Wiejska autobus pojedzie ulicami Wysoką, Kapitulną i Miłą, a w kierunku Promiennej wróci na stałą trasę.
0: Słuchacie Pulsu Włocławka. WPP na 101,4 FM. Chodziło.

0: I tak właśnie przebrnęliśmy przez ten pierwszy wrześniowy poranek. Dzięki wielkie, że byliście z nami od 6 rano.
1: Cokolwiek dzisiaj przed wami, czy praca, czy załatwianie powakacyjnych spraw, weźcie głęboki oddech i zróbcie to na spokojnie.
0: Sylwia Szarecka, Bartek Skrajnowski, wracamy do was już jutro z kolejną dawką dobrego humoru.
1: Słyszymy się już od rana.
0: Trzymajcie się i cześć!
1: Cześć!
2: Po polsku na 101,4 FM.

Ktoś już znalazł kwiat paproci w świętojańską letnią noc. Lecz nie przyniósł mu radości. Zamiast tego nieszczęść moc. Nie podzielił się swym skarbem, bo nakazał mu tak kwiat. Krótko wielkim żył bogactwem. Wkrótce runął jego świat.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Tragiczny wypadek na autostradzie A1 na Śląsku. Nowy rok szkolny z rekordową liczbą wolnych dni. Cztery koncerny spożywcze pod lupą u UOKiK-u. Miriam Lipińska. Tragiczny wypadek na autostradzie A1 na Śląsku w rejonie Częstochowy przed zjazdem na Mykanów w kierunku Katowic. Kierowca samochodu ciężarowego uderzył w ekipę remontową, mówi młodszy brygadier Paweł Liszaj z Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie.
2: W wyniku zdarzenia drogowego są 4 ofiary śmiertelne i 5 osób poszkodowanych. Zdarzenie bardzo rozległe, w którym brało udział kilka samochodów dostawczych, samochód ciężarowy z naczepą.

0: Sejmie w te wakacje było blisko 4700 wypadków i ponad 5,5 tysiąca rannych. To mniej niż w zeszłe wakacje. Uczniowie wracają do szkoły, ale wielu z nich już czeka na pierwsze przerwy w nauce. W tym roku kalendarz wyjątkowo temu sprzyja. Będzie rekordowo dużo dni wolnych, na przykład w okresie Bożego Narodzenia aż do Święta Trzech Króli. Będą małe wakacje, prawie 3 tygodnie wolnego. Do tego dochodzą dni dyrektorskie. Na przykład w szkole podstawowej w Mrozach Wielkich na Mazurach pierwsze zaplanowano już w listopadzie.
1: Zaplanowaliśmy 12-13 listopada, czyli po 11 listopada. Łącznie wyjdzie wtedy w listopadowym weekendzie 5 dni.
0: Mówi dyrektor podstawówki Małgorzata Wakuła-Pieczyńska. Opakowanie to samo, ale zawartość mniejsza. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wziął pod lupę 4 koncerny spożywcze: Danone, Mondelez, Nestle i Unilever, i sprawdza, jak informują klientów o zmniejszeniu gramatury lub ilości produktów w opakowaniu, zwłaszcza jeśli ono samo się nie zmniejszyło. Tak zwany downsizing, czyli zmniejszanie wagi lub objętości, na przykład czekolady, ciastek czy jogurtu, oznacza, że za mniej płacimy de facto więcej, dlatego ważne, by klienci mieli jasną informację, bo to ułatwia im porównywanie cen podczas zakupów. Strefa buforowa przy granicy z Białorusią przedłużona o kolejne 90 dni na wrzesień, październik i listopad. Nie zmienia się natomiast obszar objęty zakazem przebywania. ZUS rozpoczął wypłaty 14 emerytur jeszcze w tym tygodniu. Pieniądze dostaną ci emeryci i renciści, którym termin wypłaty świadczenia wypada w niedzielę 6 września. Pełna kwota czternastki to 1978 zł i 49 groszy brutto. Tyle dostaną ci, których emerytura lub renta nie przekracza 2900 zł brutto. Przy wyższych świadczeniach obowiązuje zasada złotówka za złotówkę. A co ważne, czternasta emerytura przysługuje z urzędu. Nie trzeba składać żadnych dodatkowych wniosków.
2: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
3: Pogoda na 101 i 4 FM.
0: Dziś pochmurno z przelotnym deszczem. Na północnym wschodzie burze, a na termometrach od 20 stopni na Pomorzu i w Wielkopolsce, przez 21 na Mazowszu, 22 na Śląsku, do 24 na Podkarpaciu.
2: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
3: To jest audycja Wokół nas na 101 i 4 FM.
4: Dzień dobry, Bartosz Balcerowski, a dziś moim i Państwa gościem jest Szymon Szewczyk, były zawodnik m.in. Anwilu Włocławek, reprezentant Polski, a obecnie komentator sportowy, radny Rady Miasta Włocławek, a także szef Szewczyk Basketball Academy. Dzień dobry.
5: Dzień dobry Państwu, dzień dobry bardzo.
4: Szymon, może właśnie porozmawiamy o Szewczyk Basketball Academy. Skąd ten pomysł, skąd pomysł na to, żeby utworzyć szkółkę?
5: Zawsze najlepiej zacząć jednak od początku. Pomysł zrodził się ze względu na to, że syn, Emilio, poszedł w moje ślady i gra w koszykówkę. Oczywiście teraz już jest w Walencji, notabene w niedzielę z samego rana zawoziłem go do Warszawy na lotnisko, gdzie poleciał właśnie do Walencji, do Hiszpanii. Zaczyna tam kolejny sezon. Poprzedni był dla niego bardzo dobry, a teraz no mam nadzieję tylko, że będzie rósł, że tak powiem, i w siłę, i w swoje jakieś nowe trofea. I Szewczyk Basketball Academy tak naprawdę zrodziło się po to, żebym mógł z nim potrenować więcej, bo widziałem po prostu inne obozy koszykarskie, inne obozy sportowe, rozmawiałem z rodzicami i nie do końca metoda szkolenia mnie zadowalała. I ja powiedziałem, że ja chcę po prostu iść w totalnie innym kierunku, chcę po pierwsze dobrych treningów, taktyczno, motoryczno, sprawnościowo, bym powiedział, intelektualny ten trening, żeby on, obóz czy trening u mnie nabiera zupełnie innego wyrażenia. Ja staram się dzieciakom przekazać pasję do uprawiania sportu, ale jak również to, co znaczy, ostatnim tłumaczyłem zresztą, co znaczy etyka pracy, czyli to, jak się kozuje, jak się podaje, jak się rzuca do kosza, to wszystko są rzeczy techniczne, ale tak, żeby to robić dokładnie, żeby to robić z pasją. Ja im zawsze mówię, jeżeli nie macie ochoty, nie przychodźcie do mnie na zajęcia, bo szkoda waszego i mojego czasu. Ja respektuję wasz czas, wy respektujecie mój, zawsze się dogadamy. I plus do tego jestem dla nich no troszeczkę innym, nazwijmy to, trenerem, bo to nie są typowe treningi, tak jak w klubach, które gdzieś tutaj, w naszym Włocławku oczywiście, lub też w ościennych miejscowościach się odbywają. Są na zupełnie innym poziomie i intensywności, i właśnie skupienia.

0: Szymon, o tych turnikach porozmawiamy za chwilę w kolejnym wejściu. Czas na krótką przerwę.
1: Wokół nas. Włocławek. Dla was. Po polsku na 101,4 FM. Raz, dwa!

0: To jest audycja Wokół nas na 101 i 4 FM.
1: Wracamy po przerwie. Przypominam, moim i Państwa gościem jest Szymon Szewczyk. Rozmawiamy o Szewczyk Basketball Academy. Napomknąłeś już o tym w poprzednim naszym wejściu. Jak wyglądają właśnie same treningi?
2: Trening to jest zawsze jakaś rozgrzewka. Powiedzmy 5-10 minut, czasami to są różne zadania. Tak, potem zdaję sobie sprawę, ja im też to tłumaczę, że oni muszą się troszeczkę rozgrzać, troszeczkę rozciągnąć, bo to jest ta właśnie etyka pracy. I później w zależności od wieku, w zależności mniej więcej od pozycji oraz ilości uczestników, staram się dobrać po prostu dane ćwiczenia do rozwoju, do danego wieku, tak, do danych umiejętności. Zawsze podchodzę indywidualnie, czy to są treningi indywidualne, czy to są treningi grupowe. Staram się zawsze też mieć dobry kontakt z chłopakami. Nie wydzieram się na nich, bo oni mają przychodzić z chęcią do mnie na zajęcia. Oni będą wiedzieli, że te zajęcia będą ciężkie. One będą, że tak powiem, wymagające. Ale nigdy nie było tak, że na któregoś krzyczałem i tak dalej. Po prostu wtedy biorę takiego zawodnika, czy też zawodniczka, bo czasami dziewczyny też do mnie przychodzą i mówię wprost, ja mówię, zobacz, zrobiłaś czy zrobiłeś błąd, dlaczego? Ja oczywiście wiem, bo ja to widzę, tak, ja to przeżyłem już kilka razy. Staram się, żeby to dziecko samo doszło do błędu lub też do tego, o co mi chodzi. I oczywiście rozmawiamy na ten temat, pokazuję im, jak chcę, dlaczego tak, a nie inaczej, żeby zrobiła tak, czyli niższy kozioł, bardziej na przykład ugięte nogi. To są właśnie te elementy, które robią różnicę.
1: Czas pędzi nieubłaganie. Zapraszam na kolejną krótką przerwę. Wracamy za chwilę.
0: Wokół nas. W jak Włocławek. Po polsku na 101,4 FM.

Lexa, smarki smarkiem, no bo młoda foka. Musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda.

Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: po polsku. To jest audycja Wokół nas na 101,4 FM.
1: Witam ponownie, Bartosz Balcerowski, a ze mną Szymon Szewczyk, były zawodnik Anwilu, Włocławek. Jednak dziś rozmawiamy o Szewczyk Basketball Academy. Rozmawialiśmy o treningach, ale Szymon Szewczyk Basketball Academy to nie tylko treningi, to też ostatnio w wakacje ta akcja miała miejsce. Siata od szewca. Na czym to polegało?
2: Tak jak sama nazwa wskazuje, to była siata od szewca. Już w zeszłym roku zauważyłem, że niektóre boiska w naszym mieście są pozbawione właśnie tej jednej fajnej rzeczy, jaką w koszykówce jest właśnie siatka. Bo kiedy piłka przelatuje przez tą siatkę i robi tak zwany swish. Wszyscy koszykarze i nie tylko wiedzą doskonale, że to jest coś fajnego. Myślałem nad tym naprawdę niezbyt długo. Jedyną przeciwnością całej tej akcji, żeby od razu zacząć, to było zaopatrzenie się w takie siatki, w które byłoby wiadomo, że to są właśnie od Szewczyk Basketball Academy. I tak zrodziły się te zielone. One są lekko fluorescencyjne, ale najważniejsze dla mnie, że są zielone, są charakterystyczne. I tak właśnie zaczęła się ta przygoda w zeszłym roku już w parku na Słodowie. W tym roku zresztą też tam zawitałem, bo ja zdaję sobie sprawę, że pewne rzeczy się zużywają. Też w moich materiałach apelowałem o to, żeby użytkownicy, nazwijmy to, żeby to szanowali, bo docierają do mnie gdzieś różne sygnały, że dzieciaki, czy powiedzmy dorośli się wieszają na tych siatkach i tak dalej, tylko szkoda, po prostu szkoda, bo ja nie mam problemu z tym naprawdę, żeby podjechać i wymienić tą siatkę, tylko tutaj jest kwestia tego, żeby po prostu szanować czyjąś pracę. W tym roku udało mi się doposażyć, nazwijmy to, 13 boisk, 14 jeszcze już jest zrobione, ale jeszcze materiał akurat się nie pojawił na moich socjalach, po prostu no sam obrabiam te materiały. To też jest apel ewentualnie, jeżeli ktoś chciałby mi kiedykolwiek pomóc w tym, to zapraszam jak najbardziej do współpracy, bo jest tego naprawdę od groma, no a wiadomo, doba ma tylko 24 godziny, a człowiek też ma inne zajęcia niż tylko patrzenie się w telefon, a ewentualnie w program. Ale w tej edycji bardzo też pomogło mi kilka osób, bo byliśmy na zakręcie z Grzegorzem Uszalikiem, co odbiło się szerokim echem właśnie wśród dzieciaków, które tam mieszkają. Dzięki właśnie jego pomocy zamontowaliśmy całą nową tablicę z nową obręczą, więc dzieciaki mogą sobie już z tego korzystać i plus do tego w dwóch lokalizacjach mieliśmy sytuację taką, że trzeba było zdemontować obręcz, za co dziękuję za szybką reakcję dyrekcji tych placówek, przekazaniu mi tych obręczy oraz firmie Dwunastka z ulicy Toruńskiej, która po prostu wzięła, powiedziała, że jak najbardziej pospawa, pomogła mi, pomalowała i to było coś fajnego, dlatego chylę czoła dla tych osób, jak i również Piotka Harzyskiego, który pomógł mi jak gdyby to wszystko zorganizować, więc bez tych osób niektóre lokalizacje może i by się udały, ale na pewno byłoby to dłużej, a tak to przynajmniej mogliśmy działać dalej. Niejednokrotnie widziałem, że ludzie gdzieś opisywali, że widziałem radnego Szewczyka, czy powiedzmy widziałem szewca z drabiną na boisku, czyli będą nowe siatki i to jest fajne, więc mam nadzieję, że te siatki będą na tych boiskach wisieć jak najdłużej, a wy jako użytkownicy będziecie mogli z nich korzystać. Jak coś się zepsuje, dajcie znać zawsze, napiszcie do mnie, w miarę możliwości będę się starał je wymieniać. Zapas siatek mam.
1: Akcja ciekawa, akcja potrzebna. Czasem takie detale zupełnie zmieniają oblicze meczu. Natomiast w tym momencie zaproszę Państwa na jeszcze jedną krótką przerwę muzyczną.
0: Wokół nas.

0: To jest audycja Wokół nas na 101 i 4 FM.
1: Witamy po przerwie. Przypominam, moim i Państwa gościem jest Szymon Szewczyk. Chciałbym na koniec zapytać Ciebie jako byłego zawodnika, jako znawcę, jako komentatora sportowego, komentatora koszykówki. Niedawno mieliśmy prezentację nowego, już kompletnego składu Anwilu Włocławek na przyszły sezon. Jakie wrażenia, jakie wnioski?
2: Powiem w ten sposób. Co roku zmieniamy dosyć dużo zawodników. W tym roku tak naprawdę został jedynie Dawid Słupiński i Łazarski. Tak. Papier przyjmie wszystko. I to zawsze powtarzam. To jest rola właśnie nowego, tak, dyrektora sportowego, jak i również nowego trenera, żeby poukładać sobie te klocki, a tak naprawdę później parkiet zweryfikuje wszystko. Jeżeli co do pytania ma być szczery, to już w zeszłym roku te osoby, które to usłyszą, przypomną sobie rozmowę ze mną, że ja w zeszłym roku przed sezonem mówiłem, że będzie nam bardzo ciężko. I to bardzo ciężko, bo naliczyłem 10 drużyn, które są bardzo mocno wyrównane. Przypominam, to jest Polska Liga Koszykówki, więc wystarczy sobie popatrzeć na skład, które w zeszłym roku zdobyły mistrzostwo lub też były w czubie tabeli, jak ich miało Polaków. Ja nie umuję tych, że my mieliśmy złych. Bardziej chodzi mi o to, że oni stanowili po prostu o sile zespołu i tutaj było widać zaangażowanie, było widać gdzieś tą jakość w niektórych meczach, w szczególności mówię chociażby o tych spotkaniach finałowych, bo było to widać bardzo. Natomiast chcę też nawiązać do tego, że Anwil w tym sezonie na razie prezentuje się na papierze ciekawie. To nie są na pewno transfery wow, tak, jak to niektórzy lubią bomba transferowa nazwać. Natomiast to nie znaczy, że ta drużyna będzie słaba lub też przysłowiową drużyną do bicia. Ta drużyna musi znaleźć swoje ego, musi znaleźć swoją tożsamość, musi zdawać sobie sprawę, że grają dla najlepszej publiczności w Polsce i najbardziej wiernych kibiców. Niektórym oczywiście zdarza się, że tak powiem, tracić cierpliwość, ale to jest oczywiście sport, więc my jako profesjonalni zawodnicy zdajemy sobie sprawę, że nie wszystkich się nie da zadowolić. Najważniejsze, żeby ta drużyna dawała z siebie maksa za każdym razem i cieszyła oko nie tylko kibiców, ale również właśnie trenera sama w sobie, żeby znalazła to tak zwane boiskowe DNA. Trzymam oczywiście za nich jak najbardziej kciuki. Mam nadzieję, że talent przede wszystkim Szymona Wójcika, z którym rozmawiałem jeszcze przed podpisaniem w ogóle kontraktu tutaj w Anwilu, bo pytałem się jego, jak wygląda jego sytuacja. Cieszę się, że trafił do Włocławka. Jeszcze z nim od tamtego momentu na razie nie rozmawiałem. Chciałem, żeby się skupił na tym trenowaniu, tak, na przyjeździe tutaj właśnie do Włocławka, na poznaniu tego wszystkiego, ale oczywiście mam do niego wielki, nazwijmy to sentyment, to jest jedno, ale też wielką sympatię ze względu na to, że pamiętam doskonale, jak świętej pamięci jego tata, czyli Adam Wójcik, opiekował się mną, kiedy ja byłem młodszy, kiedy prawie wyleciałem z reprezentacji Polski, wstawił się za mną, więc na pewno czy Jan, czy Szymon mogą zawsze liczyć na mnie i trzymam kciuki za to, że w Anwilu rozwiną naprawdę skrzydła.
1: Podsumowując, wszystko zweryfikuje parkiet, wszystko zweryfikuje sezon.
2: Dokładnie tak. Tak jak powiedziałem, sezon jest bardzo długi i tak jak powiedziałem w zeszłym roku, że liga będzie bardzo mocno wyrównana, Polacy będą stanowili o sile. Kto trafi z transferami zagranicznymi, ten będzie grał o wyższe cele. Oczywiście kontuzje to też jest, niestety, element zawodowego sportu, czy nazwijmy to wyczynowego, bo koszykówka też do takich, powiedzmy, troszeczkę należy. Oby nie było dużych kontuzji, obyśmy mogli się cieszyć fajnym wynikiem na koniec tego sezonu. Tego oczywiście im życzę, ale łatwo nie będzie.
1: Dziękuję za rozmowę. Przypomnę, moim i Państwa gościem był Szymon Szewczyk.
2: Dziękuję bardzo.
0: Wokół nas. Włocławek po polsku na 101,4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Tragiczny wypadek na autostradzie A1 na Śląsku. Nowy rok szkolny z rekordową liczbą wolnych dni. Cztery koncerny spożywcze pod lupą u OKiK-u. Miriam Lipińska. Tragiczny wypadek na autostradzie A1 na Śląsku w rejonie Częstochowy przed zjazdem na Mykanów w kierunku Katowic. Kierowca samochodu ciężarowego uderzył w ekipę remontową, mówi młodszy brygadier Paweł Liszaj z Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie.
2: W wyniku zdarzenia drogowego są cztery ofiary śmiertelne i pięć osób poszkodowanych. Zdarzenie bardzo rozległe, w którym brało udział kilka samochodów dostawczych, samochód ciężarowy z naczepą, przyczepka ze smołą oraz samochód autolaweta.
1: Na miejscu lądował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Droga jest zablokowana. Policja podsumowała tegoroczne wakacje na drogach. W tym czasie doszło do 293 śmiertelnych wypadków. Zginęło w nich 312 osób. Oznacza to, że choć samych śmiertelnych wypadków było mniej niż w ubiegłym roku, ofiar śmiertelnych było więcej. W sumie w te wakacje było blisko 4700 wypadków i ponad 5500 rannych. To mniej niż w zeszłe wakacje. Uczniowie wracają do szkoły, ale wielu z nich już czeka na pierwsze przerwy w nauce. W tym roku kalendarz wyjątkowo temu sprzyja. Będzie rekordowo dużo dni wolnych. Na przykład w okresie Bożego Narodzenia aż do Święta Trzech Króli. Będą małe wakacje, prawie 3 tygodnie wolnego. Do tego dochodzą dni dyrektorskie. Na przykład w szkole podstawowej w Mrozach Wielkich na Mazurach pierwsze zaplanowano już w listopadzie.
3: Zaplanowaliśmy 12-13 listopada, czyli po 11 listopada. Łącznie wyjdzie wtedy w listopadowym weekendzie 5 dni.
1: Mówi dyrektor podstawówki Małgorzata Wakuła-Pieczyńska. Opakowanie to samo, ale zawartość mniejsza. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wziął pod lupę cztery koncerny spożywcze: Danone, Mondelez, Nestle i Unilever i sprawdza, jak informują klientów o zmniejszeniu gramatury lub ilości produktów w opakowaniu, zwłaszcza jeśli ono samo się nie zmniejszyło. Tak zwany downsizing, czyli zmniejszanie wagi lub objętości, na przykład czekolady, ciastek czy jogurtu, oznacza, że za mniej płacimy de facto więcej. Dlatego ważne, by klienci mieli jasną informację, bo to ułatwia im porównywanie cen podczas zakupów. Strefa buforowa przy granicy z Białorusią przedłużona o kolejne 90 dni, na wrzesień, październik i listopad. Nie zmienia się natomiast obszar objęty zakazem przebywania. ZUS rozpoczął wypłaty 14 emerytur. Jeszcze w tym tygodniu pieniądze dostaną ci emeryci i renciści, którym termin wypłaty świadczenia wypada w niedzielę 6 września. Pełna kwota 14 to 1978 zł i 49 groszy brutto. Tyle dostaną ci, których emerytura lub renta nie przekracza 2900 zł brutto. Przy wyższych świadczeniach obowiązuje zasada złotówka za złotówkę. A co ważne, 14 emerytura przysługuje z urzędu. Nie trzeba składać żadnych dodatkowych wniosków.
4: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Pogoda na 101 i 4 FM.
6: Przewaga chmur, słońce wygląda zza nich tylko od czasu do czasu. Do tego przelotne opady deszczu, miejscami burze, głównie w północnej i wschodniej części kraju. Na ogół od 18 do 22 stopni, ale na południowym wschodzie nawet do 25.
4: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: To jest audycja Wokół nas na 101 i 4 FM.
7: Dzień dobry, Bartosz Balcerowski, a dziś moim i Państwa gościem jest Szymon Szewczyk, były zawodnik m.in. Anwilu Włocławek, reprezentant Polski, a obecnie komentator sportowy, radny Rady Miasta Włocławek, a także szef Szewczyk Basketball Academy. Dzień dobry.
8: Dzień dobry Państwu, dzień dobry bardzo.
7: Szymon, może właśnie porozmawiamy o Szewczyk Basketball Academy. Skąd ten pomysł, skąd pomysł na to, żeby utworzyć szkółkę?
8: Zawsze najlepiej zacząć jednak od początku. Pomysł zrodził się ze względu na to, że syn, Emilio, poszedł w moje ślady i gra w koszykówkę. Oczywiście teraz już jest w Walencji, notabene w niedzielę z samego rana zawoziłem go do Warszawy na lotnisko, gdzie poleciał właśnie do Walencji, do Hiszpanii. Zaczyna tam kolejny sezon. Poprzedni był dla niego bardzo dobry, a teraz no mam nadzieję tylko, że będzie rósł, że tak powiem, i w siłę, i w swoje jakieś nowe trofea. I Szewczyk Basketball Academy tak naprawdę zrodziło się po to, żebym mógł z nim potrenować więcej, bo widziałem po prostu inne obozy koszykarskie, inne obozy sportowe. Rozmawiałem z rodzicami i nie do końca metoda szkolenia mnie zadowalała. Ja powiedziałem, że ja chcę po prostu iść w totalnie innym kierunku. Chcę po pierwsze dobrych treningów taktyczno, motoryczno, sprawnościowo, bym powiedział intelektualny ten trening, żeby on, obóz czy trening u mnie nabiera zupełnie innego wrażenia. Ja staram się dzieciakom przekazać pasję do uprawiania sportu, ale jak również to, co znaczy, ostatnim tłumaczyłem zresztą, co znaczy etyka pracy, czyli to, jak się kozuje, jak się podaje, jak się rzuca do kosza, to wszystko są rzeczy techniczne, ale tak, żeby to robić dokładnie, żeby to robić z pasją. Ja im zawsze mówię, jeżeli nie macie ochoty, nie przychodźcie do mnie na zajęcia, bo szkoda waszego i mojego czasu. Ja respektuję wasz czas, wy respektujecie mój, zawsze się dogadamy. I plus do tego jestem dla nich troszeczkę innym, nazwijmy to, trenerem, bo to nie są typowe treningi, tak jak w klubach, które gdzieś tutaj w naszym Wrocławku oczywiście lub też w ościennych miejscowościach się odbywają. Są na zupełnie innym poziomie i intensywności, i właśnie skupienia.
7: Szymon, o tych treningach porozmawiamy za chwilę w kolejnym wejściu. Czas na krótką przerwę.
5: Wokół nas. Włocławek. Dla was. Po polsku na 101,4 FM. Raz, dwa!

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: 4 ofiary śmiertelne tragicznego wypadku na autostradzie A1. Potem aktualne ustalenia prokuratury w sprawie pożaru fabryki dronów i premier w szkole o trendzie pogardy. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. 4 osoby zginęły, 4 w ciężkim stanie przetransportowano śmigłowcem do szpitali. To aktualny bilans tragicznego wypadku na autostradzie A1 na wysokości Mykanowa pod Częstochową. Ze wstępnych ustaleń mundurowych wynika, że kierujący samochodem ciężarowym uderzył w pojazd obsługi autostrady. Policja informuje, że kierowca ciężarówki był trzeźwy. Na autostradę A1

0: jest taka, że zamaskowany sprawca miał podpalić zakład przy użyciu łatwopalnej cieczy, a potem, gdy został zauważony, uciekł. Przemysław Nowak, rzecznik prokuratury krajowej.
1: Materiał dowodowy wskazuje na uzasadnione podejrzenie, iż było to celowe podpalenie. W wyniku pożaru zniszczeniu uległy powierzchnie magazynowe, a szacowana szkoda przekracza 15 milionów złotych.
0: Śledczy bazują jak na razie na nagraniach z monitoringu przemysłowego, dodaje prokurator Nowak.
1: Prokurator zakwalifikował ten czyn jako przestępstwo o charakterze terrorystycznym popełnione na rzecz obcego wywiadu.
0: Jak na razie nie ma żadnych zatrzymań w tej sprawie, nikt nie usłyszał zarzutów. Prokuratura razem z ABW i policją szukają sprawcy podpalenia.
2: Tymczasem prokuratura okręgowa w Lublinie wszczęła śledztwo w sprawie pożaru hali przy ulicy Kasprowicza w Lublinie. Ogień pojawił się w niedzielę w zakładzie produkującym elementy do budowy obiektów latających i doprowadził do zniszczeń na około 5 milionów euro. Śledczy na razie nie wykluczają żadnego ze scenariuszy. Mogło tu również dojść do celowego podpalenia. W wieku 94 lat zmarł Jerzy Łakomski, pseudonim Kajtek, który w trakcie Powstania Warszawskiego pełnił służbę pomocniczą w pułku Baszta. Jego pogrzeb odbędzie się 7 września na Cmentarzu Północnym w Warszawie. Dziś 87. rocznica wybuchu II wojny światowej, dziś też początek nowego roku szkolnego. Te dwa tematy połączył w przemówieniu premier. Donald Tusk w zespole szkół nr 1 w Wieluniu apelował do młodych ludzi, by między innymi nie ulegali trendowi pogardzania innymi i słabszymi.
3: I bardzo wam życzę tego, wam, waszym rodzicom, waszym nauczycielom, żebyście tę zdolność rozróżniania dobra od zła mieli w sobie i ją utrzymali sobie na zawsze. Dzięki temu wasze życie będzie piękniejsze, a ojczyzna będzie bezpieczniejsza.
2: W niemieckim nalocie na Wieluń nad ranem 1 września 1939 roku zginęły 32 osoby, pacjenci i personel szpitala. Uważa się, że były to pierwsze w Polsce ofiary II wojny światowej. ZUS rozpoczął wypłaty 14 emerytur. Dodatkowe świadczenie w pełnej kwocie wynosi 1978,49 zł brutto. Jeszcze w tym tygodniu pieniądze otrzymają także emeryci i renciści, którym termin wypłaty świadczenia wypada w niedzielę 6 września.
4: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Pogoda na 101,4 FM.
2: Przewaga chmur, słońce wygląda zza nich tylko od czasu do czasu. Do tego przelotne opady deszczu, miejscami burze, głównie w północnej i wschodniej części kraju. Na ogół od 18 do 22 stopni, ale na południowym wschodzie nawet do 25.
4: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: No ja wiem, że koniec wakacji, że pierwszy dzień września, że mogłoby być przyjemniej. Te wakacje mogłyby potrwać dłużej, a tu już zaraz jesień, trzeba będzie ciepłe ubrania wyciągać z szafy czy pawlacza, no ale w sumie to nie mamy co narzekać. Bywały gorsze pierwsze dni września w naszej historii.

0: No i stało się, program CPN zakończony, teraz chyba powstał program CPW. Ceny paliw wyżej. Widzę takie tłumaczenia ministra, że program musi być zakończony, bo rządu już po prostu nie stać. No i to jest tak zwana patowa sytuacja. Bo rządu nie stać, ale nas kierowców też nie stać na to, co wyświetla się przy dystrybutorze.
1: Po polsku na 101,4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: ZUS wypłaca 14. emeryturę. Nie trzeba składać wniosku. Odsunięto pomnik poświęcony powstańcom zabajkalskim. Oraz do 4 września wieczorami most będzie zamknięty. Patryk Jaromierski, Puls Włocławka, zapraszam. Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął wypłatę 14. emerytur. Pierwsze świadczenia trafią już do ponad 615 tysięcy osób w kraju, w tym do blisko 50 tysięcy mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego. Kolejna transza zostanie wypłacona najpóźniej 4 września. 14. jest wypłacana automatycznie, bez składania wniosku. Pełna kwota świadczenia wynosi w tym roku 1978 zł i 49 groszy brutto i przysługuje osobom, których emerytura lub renta nie przekracza 2900 zł brutto. Przy wyższym świadczeniu obowiązuje zasada złotówka za złotówkę. 14. nie otrzymają osoby pobierające emeryturę lub rentę przekraczającą 4828 zł i 49 groszy brutto. W Lutoworzu odsłonięto pomnik poświęcony powstańcom zabajkalskim z 1866 roku. Uroczystości towarzyszyło również odsłonięcie tablicy upamiętniającej rodzinę Celińskich, zasłużonych mieszkańców miejscowości, którzy angażowali się w walkę o niepodległość Polski. Mówi dr Tadeusz Trocikowski, Kujawskie Towarzystwo Genealogiczne imienia Celińskich.
2: W wydarzeniu biorą udział wszyscy, którym na sercu leży niepodległość kraju, walki niepodległościowe, a przede wszystkim historia tej 700-letniej wsi, w której, jak już wcześniej nadmieniłem, urodził się Narcyz Celiński, powstaniec wielkopolski, powstaniec styczniowy i powstaniec zabajkalski. Tu w nieopodal urodził się Narcyz Celiński w roku 1820, następnie wyemigrował do Francji, z Francji przyjechał do Polski, niestety tam został pojmany przez wojska carskie, skazany na 7 lat Syberii, później w roku 1863 wrócił znowu do Polski, brał udział w powstaniu styczniowym, został pojmany i skazany na 12 lat z Syberii.
1: To kolejne miejsce przypominające o historii regionu i losach Polaków zesłanych na Syberię. W ubiegłym roku podobną tablicę poświęconą rodzinie Celińskich odsłonięto przy kościele w Kłupce. Podczas uroczystości podkreślano, że takie miejsca są ważne dla zachowania pamięci o Polakach, którzy walczyli o wolność i przez lata żyli na syberyjskiej ziemi. Mówi dr Piotr Buszkowski, Uniwersytet Warszawski.
3: Warto pamiętać, że oprócz tych właśnie najważniejszych wydarzeń, o których mówi się w podręcznikach, o których mówi się w mediach, Polacy przebywali przez całych tych 400 lat na ziemi syberyjskiej. Dlatego tak bardzo cieszy, że pomysł, aby przenieść krzyż i przypomnieć o powstaniu zabajkalskim, który niektórym osobom może wydać się błahym, ktoś może powiedzieć, tylko 700 uczestników, nieudane powstanie, nie mieli żadnych szans, ale to właśnie pokazuje najlepiej losy Polaków na Syberii.
1: Pomnik i tablice mają przypominać o tych wydarzeniach kolejnym pokoleniom i zachować pamięć o osobach związanych z historią Lutoworza i regionu. Do 4 września od godziny 22 do 6 rano przejazd przez most na Wiśle będzie niemożliwy. Utrudnienia związane są z ustawieniem rusztowań przez wykonawcę. Kierowcy poruszeni są o zachowanie ostrożności i uwzględnienie zamknięcia w swoich planach podróży.
0: To jest Puls Włocławka. Południe po polsku na 101,4 FM.

No i się zacznie. Się zacznie od jutra, kiedy będą pierwsze lekcje. Tradycyjnie mama albo ojciec wpadający o 6.20 do pokoju z tekstem: no wstawaj, znowu zaspałeś, przecież jest prawie 9. Czasem mam wrażenie, że wszyscy nasi rodzice to z jednej fabryki.

Ktoś już znalazł kwiat paproci w świętojańską letnią noc. Lecz nie przyniósł mu radości. Zamiast tego nieszczęść moc. Nie podzielił się swym skarbem, bo nakazał mu tak kwiat. Krótko wielkim żył bogactwem. Wkrótce runął jego świat.

0: grają dalej, za chwilę o turnieju tenisowym w Nowym Jorku. Najpierw jednak wrócimy do śledztwa w sprawie pożaru hali w Lublinie. Marcin Krzemiński. Jest prokuratorskie śledztwo w sprawie niedzielnego pożaru hali przy ulicy Kasprowicza w Lublinie. Straty oszacowano na 5 milionów euro. Firma zajmowała się produkcją komponentów dla przemysłu lotniczego. Śledczy sprawdzają m.in. udział obcego wywiadu, ale nie wykluczają żadnej wersji zdarzeń.
1: No ale to wymaga zgromadzenia szczegółowej dokumentacji, przesłuchania świadków, dokonania oględzin miejsca zdarzenia i dopiero wtedy biegły będzie mógł wydać kategoryczną opinię co do tego, z jakiego rodzaju pożarem mamy do czynienia i czy powstanie tego pożaru wiąże się z celowym podpaleniem.
0: Mówi prokurator Marcin Kozak, rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie. Śledztwo prowadzone jest w kierunku sprowadzenia zagrożenia dla życia i zdrowia wielu osób lub mienia wielkich rozmiarów w postaci pożaru. Sąd rodzinny zajmie się 13-latkiem, który uciekał motocyklem minicross przed policjantami w Uniejowie w Łódzkiem. Młody pirat drogowy nie zatrzymał się do kontroli. Gdy policjanci go zatrzymali, okazało się, że nie miał uprawnień do kierowania pojazdem, który nie był dopuszczony do ruchu, bo nie był nawet zarejestrowany. Nauczyciele w Polsce zarabiają lepiej niż jeszcze kilka lat temu, ale wciąż dużo mniej niż ich koledzy z zachodu Europy. W Polsce zależnie od stopnia awansu zawodowego od niespełna 7 do około 10 tysięcy złotych brutto, mówi Monika Benyś-Bator z Personel Service.
2: Te największe różnice są widoczne w porównaniu z Niemcami. Tam nauczyciel potrafi zarobić te 21 do nawet 29 tysięcy złotych brutto miesięcznie.
0: W Szwecji początkujący nauczyciel zarobi 17 tysięcy złotych brutto, w Wielkiej Brytanii około 14 tysięcy. Przez miesiąc zebrano 67 tysięcy podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania władz Warszawy. Stołeczna operacja referendalna rozpoczęła zbieranie podpisów 30 lipca. Akcja potrwa do 28 września. Aby referendum się odbyło, konieczne jest zebranie ponad 130 tysięcy podpisów. Iga Świątek i Hubert Hurkacz z pewnym awansem do drugiej rundy US Open. Debiut w głównej drabince nowojorskiego turnieju nie był za to zbyt udany dla Mai Chwalińskiej. Michał Waszkiewicz.
3: Iga Świątek tradycyjnie już w turniej wielkoszlemowy wchodzi spokojnie, bez fajerwerków, ale też bez żadnych problemów. Tak było w meczu z Chinką Xiu Wang, której oddała tylko 5 gemów. Myślę, że zagrałam dobrze. Cieszę się, bo w pierwszej rundzie trafiłam na dość mocną rywalkę. Od początku byłam solidna, skupiona i dobrze czułam piłkę, dlatego po prostu się cieszę. Z 12 ostatnich meczów Świątek wygrała 11. Forma jest. Na drugim biegunie jest Maja Chwalińska. Od kapitalnego French Open udało jej się wygrać tylko jeden mecz. Z US Open już odpadła po bezbarwnym spotkaniu z Taylor Townsend. Dobrze zagrał Hubert Hurkacz, pewnie pokonał Bośniaka Damira Dżumhura.
0: A dziś o drugą rundę zagrają Magdalena French i Magdalinet.
4: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Pogoda na 101 i 4 FM.
0: Na ogół od 18 do 22 stopni, przewaga chmur. Od czasu do czasu może padać deszcz, miejscami też burze, głównie w północnej i wschodniej części kraju.
4: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Dziś rozpoczyna się rok szkolny, a od jutra to już normalne zajęcia. I wiadomo, obiady w szkole też. Będzie inaczej od tego roku szkolnego, tylko dwa razy w tygodniu na stołówkach będzie mięso. A co ma dominować? Chociażby rośliny strączkowe, na przykład fasola. No tak, czasy są trudne geopolitycznie. Zbroimy się jako kraj, jak każda podstawówka w kraju. Dwa razy albo trzy razy w tygodniu nażre się fasoli, to można by powiedzieć, że Polska zyskuje dodatkową broń biologiczną.
5: Popołudnie po polsku na 101,4 FM.

na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: Pierwszy dzień września, to dziś, koniec wakacji, koniec, no i rozpoczyna się rok szkolny. Kto się smuci? Uczniowie, to oczywiste. Nauczyciele też pewnie nie są zachwyceni, ale znam taką grupę, która jest po prostu w siódmym niebie, że te wakacje nareszcie się skończyły. No jak to kto? Rodzice.
1: Włocławek. Dla Was. Po polsku na 101,4 FM.

0: Pierwszy dzień września, no i po wakacjach. Można by powiedzieć, że po lecie. Ja wiem, kalendarzowe, astronomiczne lato to trwa do 21 czy 2, ale nie oszukujmy się tak w głowie, to zawsze jak przychodzi wrzesień, to w głowie mamy już jesień. Dobra wiadomość jest taka, można bezkarnie będzie pić gorącą czekoladę, pić kakao pod kocem i nigdzie z domu nie trzeba wychodzić. Zła wiadomość jest taka, zostało nam 10 miesięcy. Zostało nam 10 miesięcy, żeby zrobić formę na lato.
1: Popołudnie po polsku na 101,4 FM.

0: Rok szkolny się rozpoczyna i zmiany, chociażby w szkołach podstawowych, będzie obowiązywać zakaz posiadania telefonów komórkowych. Zakaz dla uczniów, nie wiem jak to dla nauczycieli. W każdym razie w wielu szkołach naszego regionu wcześniej to już było regulaminami, statutem. Od teraz to jest ustawowo w całym kraju. Czyli co się zmieni, jak nie będzie telefonów komórkowych? Będzie powrót starych czasów, czyli ściąg pisanych na papierze.
1: Po polsku na 101,4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Niepokojący przyrost tragicznych wypadków na hulajnogach. Po powodzi w Nepalu wciąż poszukiwane tysiące osób. Prezes PiS ponownie kontra rząd. Tym razem chodzi o ceny paliw. Marcin Krzemiński. 312 śmiertelnych ofiar wypadków i ponad 5,5 tysiąca rannych. To wakacje na drogach w policyjnych statystykach. Policjanci mówią, że z roku na rok jest coraz bezpieczniej. Niepokoi jednak fakt, że rośnie liczba śmiertelnych ofiar wypadków na hulajnogach elektrycznych. W tym roku było ich już 14, mówi podinspektor Robert Opas.
2: Jest to jedyna kategoria pojazdów, gdzie faktycznie odnotowaliśmy wzrosty. Dlatego też tych kontroli jest bardzo dużo, nie tylko prowadzonych przez policję, ale też przez inne służby.
1: Samodzielnie hulajnogą można jeździć po skończeniu 13 roku życia. Do 16 obowiązkowy jest kask. Zarzut usiłowania zabójstwa usłyszał pielęgniarz z wrocławskiego szpitala, który miał dusić pacjenta poduszką. Do zdarzenia doszło 18 sierpnia na oddziale neurologii. Z oświadczenia wydanego przez szpital wynika, że Piotr P. został przez innych pracowników zatrzymany na gorącym uczynku i przekazany wezwanej policji. Sąd aresztował mężczyznę tymczasowo na 3 miesiące. Los prawie 4000 ludzi pozostaje nieznany po ostatniej powodzi błyskawicznej w Nepalu. Ponad 600 zaginionych osób to pracownicy elektrowni wodnych. O czym więcej, Tomasz Orchowski.
3: Robotnicy z elektrowni wodnych na rzece Trisuli prawdopodobnie utknęli w rozległych sieciach tuneli wypełnionych błotem. W akcji ratunkowej bierze udział międzynarodowy zespół złożony z chińskich i nepalskich wojskowych. Zaangażowani są również eksperci z Indii, Korei Południowej oraz Australii. Udzielenie pomocy obszarom dotkniętym katastrofą w Nepalu, współpraca międzynarodowa w zakresie pomocy to nasza ważna decyzja polityczna, która świadczy o przyjaźni wobec Nepalu. Mówił rzecznik chińskiego resortu dyplomacji. Liczba ofiar śmiertelnych w Nepalu przekroczyła 1000. Wcześniej informowano, że z 900 ciał zidentyfikowano tylko 4%.
1: Są wszelkie przesłanki do tego, żeby paliwo było teraz tańsze niż za końcówki naszych rządów, uważa prezes PiS Jarosław Kaczyński. No, o północy zakończył się rządowy program CPN, który wprowadzał niższe ceny paliw poprzez obniżkę podatku VAT, co miało ulżyć m.in. Polakom wracającym z wakacji. Zdaniem prezesa Kaczyńskiego obecne ceny paliw są zbyt wysokie.
4: To jest po prostu dowód na to, że rząd, który doprowadził do ciężkiego kryzysu finansów publicznych, po prostu w ten sposób kosztem ludzi, kosztem Polaków, bo dzisiaj prawie każdy ma samochód, próbuje się ratować.
1: Po zakończeniu programu CPN ceny paliw na stacjach wzrosły nawet o ponad złotówkę za litr. Z nowym rokiem nowości w szkołach. W Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach-Dziedzicach oddano do użytku halę dla logistyków oraz pracownię reklamy, mówi dyrektor szkoły Paweł Hurbańczyk.
5: Mamy dwa pomieszczenia. Jedno pomieszczenie jest to reżyserka, drugie właściwe studio nagrań. Mamy sprzęt w postaci mikrofonów, instrumentów muzycznych, przynajmniej części instrumentów muzycznych, gdzie będzie nagrywany dźwięk. Oprócz reklamy wizualnej będziemy tutaj nagrywać reklamy audio.
1: Nic tylko pozazdrościć.
6: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: 19 stopni na Suwalszczyźnie, 20 w Trójmieście, 21 na Mazowszu, 22 na Dolnym Śląsku, 23 w Małopolsce, 24 na Podkarpaciu. Takie dziś maksymalne temperatury. Dużo chmur, słońca jak na lekarstwo, przelotne opady deszczu, miejscami też burze.
6: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Pierwszy dzień września, no i po wakacjach. Można by powiedzieć, że polecie. Ja wiem, kalendarzowe, astronomiczne lato to trwa do 21 czy 2, ale nie oszukujmy się tak w głowie, to zawsze jak przychodzi wrzesień, to w głowie mamy już jesień. Dobra wiadomość jest taka, można bezkarnie będzie pić gorącą czekoladę, pić kakao pod kocem i nigdzie z domu

0: szans.
1: Rok szkolny się rozpoczyna i zmiany chociażby w szkołach podstawowych będzie obowiązywać zakaz posiadania telefonów komórkowych. Zakaz dla uczniów, nie wiem jak to dla nauczycieli. W każdym razie w wielu szkołach naszego regionu wcześniej to już było regulaminami, statutem. Od teraz to jest ustawowo w całym kraju. Czyli co się zmieni, jak nie będzie telefonów komórkowych? Będzie powrót starych czasów, czyli ściąg pisanych na papierze.

0: słuchacie audycji To jest temat na 101 i 4 FM.
1: Dzień dobry, Sylwia Szarecka, a z okazji 1 września i powrotu do szkoły zapytaliśmy uczniów, jak minęły im wakacje i jak zapatrują się na następny rok szkolny, który właśnie się rozpoczął.
2: Jeszcze Zuzia, chodzę do trzeciej C, profil Biolang.
3: Powiedz, jak ci minęły wakacje? Czy wróciłaś do szkoły taka naładowana energią i pozytywnymi emocjami?
2: Trochę za krótko. Ciężko się tak wraca po wakacjach w środku tygodnia, ale no już trzecia klasa to już z górki.
3: Jaki entuzjazm na nowy rok szkolny?
2: Zdać, przetrwać i byle do świąt.
4: Przemysław Czerwiński, klasa 4D.
3: Jak minęły ci wakacje? Jakie nastroje tutaj towarzyszą pierwszemu dniu nowego roku szkolnego?
4: No, wakacje można powiedzieć, że bardzo szybko minęły. Przydałby się jeszcze jeden miesiąc wakacji. Były one bardzo pracowite. No, wiadomo, trochę mało słońca brakowało tego. I no co, no, trzeba wziąć się za siebie i dobrze napisać matury. Nastawienie przed nowym rokiem szkolnym, no, matura w tym roku, więc trzeba się spiąć, żeby dobrze napisać, dostać na studia i trzeba dążyć do swojego celu.
3: A z jakich przedmiotów planujesz zdawać maturę?
4: Na chwilę obecną jest to angielski i geografia, ale chciałbym jeszcze polski może rozszerzać.
3: I jakie plany dalsze? Jaki może zdradzisz nam, gdzie się wybierasz dalej?
4: Dalej nie wiem. Miesięcy coraz mniej, więc trzeba już podejmować decyzję, a dalej nie wiem, co mogę robić w życiu.
5: Szymon, właśnie przychodzę do 4D.
3: Powiedz nam, jak minęły ci wakacje i jak nastrój po powrocie do szkoły?
5: Nastrój bardzo dobry. Jestem bardzo dobrze nastawiony na rok maturalny, a wakacje głównie odpoczywałem. Starałem się wypocząć z rodziną, spędzić czas.
3: Klasa maturalna, jakie twoje plany, z czego planujesz zdawać maturę jako z takich przedmiotów, jaki dalej kierunek?
5: Z geografii, z angielskiego, to są moje dwa rozszerzenia. Ja teraz wracam po roku przerwy, rok byłem w Sopocie, bo jestem sportowcem i brakowało mi otoczenia całego i znajomych.
6: Jestem Wiktoria i chodzę do 3C. Jestem Kasia, 3C.
3: Powiedzcie proszę, jak minęły wam wakacje i jakie nastroje tutaj towarzyszą przed nowym rozpoczęciem nowego roku szkolnego?
6: Zdecydowanie za szybko, ale fajnie ogólnie. Myślę, że to były takie fajniejsze wakacje. Zmotywować się trzeba na ten rok, no, bo dużo pracy na pewno będzie.
3: Czy tęskniliście za szkołą, za kolegami? Jaki ten powrót?
6: No, było trochę takich chwil, że chciałabym wrócić, ale potem się przypominały parę takich zdarzeń, tak średnio. Może trochę lżej niż w tamtym roku, ale no, mam nadzieję, że będzie dobry i że pozytywny i że tylko lepiej. Mam nadzieję, że będzie lepiej, będzie lżej i spokojniej niż wcześniej.
7: Nazywam się Karina Newojt i chodzę do drugiej TA.
3: Jak spędzałaś wakacje? Jak ci minął ten wakacyjny czas?
7: Fajnie, byłam z rodzicami nad morzem, w górach byłam, więc fajnie.
3: Szybko ci minęły te 2 miesiące?
7: Bardzo szybko, ale chciałabym wrócić do szkoły już.
3: Powiedz, jakie oczekiwania na ten nowy rok szkolny?
7: No, myślę, że będzie ciężko, ale jakoś damy radę, przetrwamy to, więc będzie dobrze.
8: Nazywam się Igor Koszewski, chodzę do drugiej TA, czyli Technik Analityk.
3: Powiedz, jak minęły ci wakacje, jak spędziłeś ten wakacyjny czas?
8: Głównie odpoczywałem, byłem we Włocławku, ale kilka razy pojechałem ze znajomymi na przykład do Torunia, do Gdańska, tak na luzie bardziej, bez takich naszych wyjazdów.
3: Powiedz mi, jak nastawienie na nowy rok szkolny? Masz jakieś oczekiwania, nadzieje?
8: Myślę, że będzie dobrze, bo w szkole jest bardzo fajnie, kierunek mi się bardzo podoba i będzie więcej pracowni, bardzo lubię pracownię.
3: Jak nastawienie po powrocie? Tęskniłeś za kolegami, za swoją klasą?
8: Tak, bardzo.
9: Nazywam się Emma Smolińska i chodzę do drugiej TA.
3: Jak minęły ci wakacje, jak spędziłaś ten wakacyjny czas?
9: A, no bardzo fajnie, ale bardzo szybko też. Byłam nad morzem z rodzicami.
3: Jakie oczekiwania co do nowego roku szkolnego? Jakie nastawienie?
9: Mam nadzieję, że będzie dobrze, ale na pewno będzie też ciężko.
3: Jakieś nowe wyzwania przed tobą w tym nadchodzącym roku szkolnym? Nowe jakieś zajęcia, przedmioty, praktyki?
9: No, na pewno muszę dobrze się uczyć i też mam treningi, więc no, muszę to jakoś pogodzić ze sobą.
0: To jest temat na 101 i 4 FM. Popołudnie po polsku na 101 i 4 FM.

0: po polsku.
1: Wrócę do tego, o czym mówiłem kilka chwil temu. Od dziś duże zmiany w szkołach podstawowych. Uczniowie będą mieć zakaz posiadania w szkole telefonów komórkowych. Czasy się zmieniają. Za moich to na przerwie do toalety chodziło się zapalić. Teraz też będą chodzić, z tym, że scrollować TikToka.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Tragedia na Jedynce. Policja ustala, jak doszło do śmiertelnego wypadku. Rząd planuje zmiany w ulgach podatkowych. Ucieszą się krwiodawcy. Nasze siatkarki coraz bliżej medalu Mistrzostw Europy. Marcin Krzemiński. 4 osoby zginęły, 4 zostały ciężko ranne w wypadku, do którego doszło rano na autostradzie A1 koło Mykanowa na Śląsku. Ofiary to mężczyźni w wieku od 20 do 63 lat, mówi podkomisarz Barbara Poznańska z częstochowskiej policji.
2: Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący pojazdem ciężarowym z nieustalonych dotąd przyczyn najechał na pojazd, przy którym znajdowały się osoby, które w tym czasie wykonywały prace remontowe na tym odcinku autostrady.
1: 32-letni kierowca z województwa łódzkiego został zatrzymany. Badanie alkomatem wykazało, że był trzeźwy. Utrudnienia na Jedynce w stronę Katowic mogą potrwać do wieczora. Pozostajemy na drogach. Rusza remont nawierzchni na autostradzie A6 w rejonie węzła Klucz. Od jutra ruch w obu kierunkach będzie tam odbywać się jedną jezdnią. Prace potrwają około 3 tygodni. Prawo i Sprawiedliwość proponuje powołanie Komisji Zaufania Publicznego w sprawie giełdy kryptowalut Zonda Krypto. Złożenie projektu ustawy w tej sprawie zapowiedział lider PiS-u Jarosław Kaczyński. Według niego powołanie Komisji Zaufania Publicznego jest dużo lepszym rozwiązaniem niż przedstawione dotychczas propozycje, czyli na przykład utworzenie Komisji Śledczej, co zaproponował lider Rozwoju Plus Mateusz Morawiecki. Rząd planuje zamieszać w ulgach podatkowych. Niektóre miałyby zniknąć, niektóre się zmienić. Wojciech Kowalik.
3: Zupełnie zniknąć ma ulga internetowa, która ma 20 lat i teraz korzysta z niej około 500 000 podatników.
4: Realny zysk dla naszych podatników płacących 12% to jest około 90 zł.
3: Mówi doradca podatkowy Andrzej Marczak. Zwiększyć ma się za to ulga dla honorowych krwiodawców. Teraz to 130 zł za litr oddanej krwi.
4: Ta kwota nie była podnoszona też prawie od 20 lat. W związku z tym rząd teraz proponuje, że jeden litr krwi, który będziemy mogli sobie wartość tego litra odliczyć, to będzie 260 zł.
3: Zniknąć miałaby też tak zwana ulga na ekspansję dla firm. Korzysta z niej ułamek przedsiębiorców.
1: Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego Legii Warszawa ma od dziś patrona. Został nim Jacek Magiera. Były piłkarz, ostatnio trener związany przez lata ze stołecznym klubem i jego akademią. Zmarł nagle w kwietniu we Wrocławiu w wieku 49 lat. Polskie siatkarki są już w najlepszej ósemce w Europie. Od strefy medalowej dzieli je ćwierćfinałowy pojedynek z Holandią. Na pewno trudniejszy niż wczorajszy mecz z Portugalią, w którym biało-czerwone nie straciły nawet seta. Michał Waszkiewicz.
5: Awans miał być formalnością i owszem, Polki pokonały Portugalię 3-0 i są w ćwierćfinale, ale nie do końca były zadowolone ze swojej gry, mówi środkowa Maja Koput.
6: Portugalia nam się postawiła, ale myślę, że trochę też pozwoliłyśmy im na rozkręcenie się.
5: To głównie problemy z koncentracją, dodaje rozgrywająca Katarzyna

0: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
1: Pogoda na 101 i 4 FM.
2: Od 19 stopni na Suwalszczyźnie przez 22 w Lubuskiem do nawet 25 na Podkarpaciu. Takie maksymalne temperatury. Dużo chmur, przelotno opad deszczu, miejscami burze, głównie w północnej i wschodniej części kraju, ale od czasu do czasu może się pojawiać słońce.
0: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
3: No i po wakacjach. Po wakacjach trzeba będzie wstawać rano, dzieci do szkoły zawieźć i w ogóle no to bez kawy się nie wystartuje, nie? Z tym, że jest pewien problem. Ceny kawy nadal się nie zatrzymują. W wakacje okazuje się, że zdrożała rok do roku o 18% i to jest rekord, jeśli chodzi o produkty spożywcze. No jak tak dalej pójdzie, to w ogóle kawy nie trzeba będzie pić. Ciśnienie podniesie się od samego spojrzenia na cenę.
1: Popołudnie po polsku na 101,4 FM.

0: Dzisiaj początek roku szkolnego, 42 tygodnie do wakacji. To jest dokładnie 297 dni, z czego dużo to wolno od szkoły. Ale dla nas dorosłych też jest pewna nadzieja i też jest pewne wyczekiwanie do kolejnych wakacji, bo wiecie, 42 tygodnie, prawie 300 dni, tym razem formę na lato uda się już zrobić na pewno.
1: WPP na 101,4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Czy tak zwane agatki będą dalej dbać o bezpieczeństwo dzieci na jezdni oraz zmiany w liniach autobusowych? Patryk Jaremierski, Puls Włocławka, zapraszam. Przy włocławskich szkołach nadal mają pojawiać się tak zwane agatki, czyli osoby dbające o bezpieczeństwo dzieci podczas przechodzenia przez jezdnię. Zmienić ma się jednak sposób organizacji ich pracy. Radni Prawa i Sprawiedliwości twierdzą, że osoby, które dotychczas pełniły tę funkcję, nie będą już pracować przy szkołach. Podczas konferencji prasowej apelowali o zmianę tej decyzji. Mówi Jarosław Chmielewski, przewodniczący klubu radnych PiS.
2: A przed sześcioma szkołami, przed sześcioma zespołami są tak zwane agatki, czyli osoby, które mają przeprowadzać dzieci na drugą stronę ulicy, blisko szkoły, w szczególnie niebezpiecznych miejscach. I okazuje się, że te osoby, które pracowały do tej pory jako tak zwane agatki, nie będą od 1 września świadczyć tychże usług. Miasto podziękowało za tą współpracę i to jest bardzo niepokojące. Po pierwsze, martwimy się o kwestię związaną z bezpieczeństwem dzieci w obszarach tychże przedszkoli, w tychże szkół i zespołów, a po drugie też to jest związane z połączeniem wcześniejszych również szkół w zespoły. Wtedy opowiedziano nam, że nikt nie straci pracy, a dzisiaj okazuje się, że te 6 osób podziękowano im za współpracę i od 1 września nie będą miały swojego miejsca.
1: Radni przekonują, że bezpieczeństwo dzieci przy szkołach powinno być priorytetem i pytają, dlaczego zrezygnowano z dotychczasowego rozwiązania. Inaczej sprawę przedstawia włocławski ratusz. Urzędnicy zapewniają, że agatki przy szkołach nadal będą. Zmieni się natomiast sposób organizacji tego zadania. Od teraz decyzję o tym, kto będzie pełnił tę funkcję, mają podejmować dyrektorzy poszczególnych placówek. Pracownicy szkół, którzy będą zajmować się przeprowadzaniem dzieci przez jezdnią, mają również przechodzić odpowiednie szkolenia. Mówi Marek Wudecki, dyrektor Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej.
3: Chociażby w ostatnim roku, że panie pracowały 3 miesiące za pieniądze Powiatowego Urzędu Pracy, natomiast 1 miesiąc finansowało to miasto. Z tym, że niestety tam w regulaminie tej pracy był jeszcze taki trudny moment 30-dniowego odpoczynku od pracy, zgodnie z tym, że były to roboty publiczne. Ten 30-dniowy odpoczynek po jednej, a między drugą umową, co powodowało, że chociażby w ubiegłym roku w ciągu 1 miesiąca nie mieliśmy możliwości nadzorować tego przeprowadzania dzieciaki przez trudne miejsca przy szkołach. I te umowy, były to 2 umowy po 4 miesiące. Te umowy skończyły się dla pań w tym roku, w ubiegłym roku szkolnym, bo jutro już nowy rok szkolny, ale to jeszcze trwający w tym roku w czerwcu. I taka decyzja, aby dyrektorzy wśród swoich pracowników znaleźli kogoś, kto mógłby pełnić tę rolę kierowania ruchem.
1: Czyli dzieci nadal mają być przeprowadzane przez agatki, ale za organizację ich pracy będą teraz odpowiadać poszczególne szkoły. Od dzisiaj autobusy linii 4, 8 i 19 wracają na swoje stałe trasy. Ma to związek z częściowym otwarciem ronda przy ulicy Kapitulnej. Dla tych linii przystanek zastępczy będzie znajdował się przy ulicy Wysokiej 9 w kierunku centrum. Z kolei w kierunku pętli Promienna czynny będzie przystanek Urząd Pracy 02. Zmiany dotyczą także linii 21. W kierunku pętli Wiejska autobus pojedzie ulicami Wysoką, Kapitulną i Miłą, a w kierunku Promiennej wróci na stałą trasę.
0: Puls Włocławka. Najlepsze wiadomości z regionu.

0: Dzisiaj pierwszy dzień września, wakacje stają się tylko wspomnieniem. Chociaż nie wiadomo kiedy przeleciały, nie wiadomo kiedy, dopiero co był czerwiec. Ale z drugiej strony to wcale dla uczniów nie jest tak źle. Dzisiaj tylko apel, wiadomo, na galowo, elegancko, a później... W tym tygodniu ulubione lekcje każdego ucznia. No przynajmniej tak było, gdy chodziłem do szkoły. Ale myślę, że dużo się nie zmieniło. Ulubione lekcje każdego ucznia. Lekcje organizacyjne.
1: Włocławek po polsku na 101,4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Remont był dobrze zabezpieczony, mówią drogowcy, po tragedii na jedynce. Wrócimy do ustaleń śledczych w sprawie pożaru w Skarżysku Kamiennej. Spytamy też uczniów, co myślą o smartfonowym zakazie. Marcin Krzamiński. Prace były odpowiednio zabezpieczone, zapewniają drogowcy, a chodzi o tragedię, do której doszło dziś rano koło Mykanowa pod Częstochową. Na autostradzie A1 w robotników uderzyła rozpędzona ciężarówka. Na miejscu zginęły 4 osoby, 4 w ciężkim stanie trafiły do szpitali.
2: Już kilkaset metrów dalej, wcześniej była informacja o tych robotach. Dzisiaj, gdy przyjechali tutaj do pracy, rozstawiali się, przygotowywali się do nowego dnia pracy, doszło niestety do tego smutnego zdarzenia.
1: Mówi Marcin Twardysko z katowickiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. W chwili wypadku na miejscu pracowało 12 robotników. Zatrzymano 32-letniego kierowcę ciężarówki, był trzeźwy, pobrano mu krew na obecność narkotyków. Policja i prokuratura wyjaśniają, jak i dlaczego doszło do wypadku. Na kilkanaście milionów złotych wycenia się straty po pożarze zakładów produkujących elementy dronów w Skarżysku Kamiennej. Śledczy chcą zakwalifikować podpalenie zakładu jako czyn o charakterze terrorystycznym. W wyniku pożaru została uszkodzona jedna z hal produkcyjnych. Szymon Kępka.
3: Na razie nieoficjalna wersja jest taka, że zamaskowany sprawca miał podpalić zakład przy użyciu łatwopalnej cieczy, a po tym, gdy został zauważony, uciekł. Przemysław Nowak, rzecznik prokuratury krajowej.
4: Materiał dowodowy wskazuje na uzasadnione podejrzenie, iż było to celowe podpalenie. W wyniku pożaru zniszczeniu uległy powierzchnie magazynowe, a szacowana szkoda przekracza 15 milionów złotych.
3: Śledczy bazują jak na razie na nagraniach z monitoringu przemysłowego, dodaje prokurator Nowak.
4: Prokurator zakwalifikował ten czyn jako przestępstwo o charakterze terrorystycznym popełnione na rzecz obcego wywiadu.
3: Jak na razie nie ma żadnych zatrzymań w tej sprawie, nikt nie usłyszał zarzutów. Prokuratura razem z ABW i policją szukają sprawcy podpalenia.
1: Tymczasem nadeszły właśnie niepokojące informacje z Niemiec. Jak podaje dziennik Bild, w Brandenburgii w pobliżu elektrowni Jenschewalde znaleziono dziś improwizowane urządzenia określane przez policję jako wybuchowe i zapalające. Według niemieckich służb doszło tam także do ingerencji w rejon linii energetycznej. Tankuj, płać i płacz, mówią niektórzy. Skończył się rządowy program CPN, wrócił wyższy VAT, a wraz z nim znacznie zdrożały paliwa.
5: O ile tankujemy dzisiaj?
6: 8,39.
5: Sporo. Jest wybór, można inaczej, da się taniej.
6: Ja przyznam szczerze, że mam auto firmowe.
7: Za stówkę.
5: Tylko za stówkę? Ile panu udało się wlać? Tam 11 litrów, patrzę.
7: Bardzo drogo.
1: Paliwo i diesel mogą być droższe o ponad złotówkę. Ceny gazu praktycznie bez zmian, bo ich rządowy pakiet nie obowiązywał. Z nowym rokiem szkolnym nowe zasady, także te, które niekoniecznie podobają się uczniom, czyli zakaz używania smartfonów w szkołach.
8: Nie wiedziałam, że takie coś istnieje, ale teraz będą zabierane.
9: Duże oczy?
8: Nie oddajemy smartfonów.
10: Myślimy nad tym, że będzie chyba w pudełku wkładane przed lekcjami.
9: To będzie wyzwanie?
10: Może być.
1: No jak to wszystko będzie wyglądało w praktyce, przekonamy się w najbliższych dniach.
11: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101,4 FM.
1: Przewaga chmur, przelotne opady deszczu, miejscami burze, głównie w północnej i wschodniej części kraju. Na termometrach 19 stopni maksymalnie na Suwalszczyźnie, 20 w Wielkopolsce i na Kujawach, 22 w Lubuskiem, 25 na Podkarpaciu.
11: Sponsorem prognozy

0: Dzisiaj rozpoczyna się nowy rok szkolny. No i słuchajcie, dzieciaki z rocznika 2019 idą po raz pierwszy do szkoły. Nie wiem jak wy, ja poczułem się staro. 2019 rocznik idzie do pierwszej klasy. To co oni? Od razu z porodówki ich do szkoły zawożą?
1: Włocławek. Dla was. Po polsku na 101,4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Po dwóch miesiącach wakacji szkolne korytarze znów wypełniły się uczniami oraz narodowe czytanie dziadów we Włocławku. Patryk Jarmierski, Puls Włocławka, zapraszam. W klasach zabrzmiał pierwszy dzwonek. 1 września rozpoczął się nowy rok szkolny. We Włocławku do miejskich szkół wróciło ponad 14 tysięcy uczniów. Miejskie uroczystości związane z rozpoczęciem roku szkolnego odbyły się w Zespole Szkół Chemicznych. Była okazja do powitania uczniów i nauczycieli, ale także podsumowania tego, co w ostatnim czasie udało się zrobić dla włocławskiej edukacji. Mówi Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
2: Najbardziej się cieszę z faktu, że cały czas dbamy o to, żeby rozwój dzieci i młodzieży był jak najlepszy i nie zagrożony. Oczywiście przy zmianach, przy wyzwaniach demograficznych to jest bardzo trudne, ale zawsze w centrum każdej naszej decyzji jest młody człowiek, nauczyciel i to, żeby jakość kształcenia w naszym mieście była jak najwyższa.
1: Mówi Monika Jabłońska, zastępca prezydenta Włocławka.
3: Edukacja to ludzie i co roku podczas inauguracji roku szkolnego mówimy, że we włocławskiej szkole jest miejsce dla każdego. Dlatego też wdrażając też taki model w każdej szkole, mówiąc od szkoły podstawowej do szkoły ponadpodstawowej, model takiego kształcenia nowoczesnego i dlatego też wszystkie włocławskie szkoły podstawowe i ponadpodstawowe z dniem 1 września 2026 roku rezygnują z dzwonków tradycyjnych, albo to będą ciche dzwonki tak zwane, albo będą to zamiast takich dźwiękowych, tych tradycyjnych sygnałów, będą to melodyjki.
1: A sami uczniowie? Wakacje najchętniej jeszcze trochę by przedłużyli, ale dziś trzeba było już wrócić do szkolnej rzeczywistości. Pierwszy dzień szkoły miał wyjątkowy charakter także w Zespole Szkół Katolickich imienia księdza Jana Długosza. Tam odsłonięto tablicę poświęconą Danucie Siedzikównie, pseudonim Inka, sanitariuszce i łączniczce polskiego podziemia niepodległościowego. Mówi ksiądz prałat Jacek Kędzierski, dyrektor Zespołu Szkół Katolickich imienia księdza Jana Długosza.
4: Cieszę się, że rozpoczynając kolejny rok szkolny, w tym roku jest on wyjątkowy choćby z tego powodu, że obchodzimy podwójny jubileusz szkoły, a więc 110 lat od założenia szkoły. Może ten drugi jubileusz 25-lecia od reaktywacji wydaje się nam bliższy i chcemy w sposób szczególny uczcić go. Rozpoczynamy od takiej oddolnej inicjatywy, która wyszła od absolwentów, obecnych uczniów i nauczycieli, aby zostawić pewien ślad tego jubileuszu i doszliśmy wspólnie do wniosku, że takim pięknym symbolem będzie właśnie upamiętnienie tego jubileuszu przez tablicę pamiątkową poświęconą bohaterce niezłomnej, a więc Ince, jako wotum wdzięczności wobec wszystkich i absolwentów, i wszystkich bohaterów naszego kraju.
1: O Ince mówiono w dniu, który ma dla Polaków jeszcze jedno, znacznie bardziej tragiczne znaczenie. 1 września 1939 roku rozpoczęła się II wojna światowa. Posłanka Joanna Borowiak podkreślała, że rozpoczynając nowy rok szkolny, warto pamiętać także o wydarzeniach sprzed 87 lat. Uczniowie Zespołu Szkół Katolickich podkreślają, że historia Inki jest im dobrze znana, a przypomnienie o takich postaciach pomaga kolejnym pokoleniom pamiętać o historii Polski. Dziś było jeszcze uroczyście, ale od jutra już bez wyjątków. Uczniowie wracają do normalnego planu lekcji. Przed nimi pierwsze zajęcia, nowe wyzwania i kolejny rok nauki. Już 5 września na Placu Wolności odbędzie się kolejna edycja Narodowego Czytania. W tym roku mieszkańcy Włocławka wspólnie sięgną po dziady Adama Mickiewicza. Gościem wydarzenia będzie Paweł Krucz, aktor teatralny i filmowy. W przypadku niesprzyjającej pogody wydarzenie zostanie przeniesione do sali kameralnej Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ulicy Warszawskiej 11/13.
0: Słuchacie Pulsu Włocławka.

0: No i po wakacjach i rozpoczął się rok szkolny i ja z tej okazji mam dla was przykład, że telewizja kłamie, telewizja kłamie. Posłuchajmy tego kultowego fragmentu Familiady.
1: Uwaga, powiedz, jaki przedmiot szkolny najmniej przydaje się w życiu?
2: Jacek, kanapka.
0: No a przecież wiadomo, ze wszystkich przedmiotów szkolnych akurat kanapka w życiu przydaje się najbardziej.
3: WPP na 101 i 4 FM.
4: Pierwsza jesień bez depresji, rdzawe liście znowu wirują z mur, Ademi i Netflix.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Ładunki wybuchowe przy elektrowni. Niemieckie służby udaremniły sabotaż. Mniej ofiar na drogach w te wakacje, za to więcej wypadków z udziałem hulajnóg. Okazja dla pasażerów kolei. Z okazji 25-lecia PKP ma specjalną ofertę. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Wyrzutnie rakiet domowej konstrukcji i ładunki wybuchowe znaleziono przy niemieckiej elektrowni. Zakład Jenschwalde położony jest w Brandenburgii, blisko polskiej granicy. Według niemieckich mediów celem mogła być rozległa awaria zasilania. Do blackoutu nie doszło, a niebezpieczne urządzenia zneutralizowali saperzy. Spadła liczba wypadków drogowych i ich ofiar, nieco mniejsza jest także liczba utonięć, za to coraz częściej dochodzi do niebezpiecznych zdarzeń z udziałem hulajnóg. Policja podsumowała właśnie wakacyjne statystyki. Jakub Medek.
2: W te wakacje na polskich drogach zginęło 50 osób mniej niż w roku ubiegłym i wpisuje się to, jak podkreśla policja, w stały trend. 118 utonięć to też nieco mniej niż w ubiegłym roku, chociaż tu dużej zmiany nie widać, mówi rzecznik Komendy Głównej Policji Andrzej Fiołek.
3: Topią się głównie mężczyźni, jest to około 90% mężczyzn, gubi brawura, alkohol, chęć popisania się.
2: Mamy mniej wypadków, mniej ofiar, mniej przekroczeń prędkości, podsumowuje statystyki rzecznik Komendy Wojewódzkiej Policji Tomasz Krupa.
4: Natomiast niestety bardzo niepokojąca jest statystyka dotycząca zdarzeń z udziałem hulajnóg elektrycznych i tutaj mamy dwukrotny wzrost.
2: Od początku roku w wypadkach z udziałem hulajnóg zginęło w Polsce 11 osób, ponad dwa razy więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.
1: Działania przestępcze, tak prezesurę Radosława Piesiewicza podsumowuje wiceminister sportu Piotr Borys. Na jaw wychodzą kolejne wątki współpracy szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego ze skompromitowaną firmą Zonda Krypto. Piesiewicz miał podpisać umowę sponsorską z upadłą giełdą kryptowalut, która była niekorzystna dla samych sportowców i PKOL-u. Zonda Krypto dostała prawo do korzystania z wizerunku byłych i obecnych olimpijczyków, a gdyby któryś ze sportowców zażądał pieniędzy, zapłaciłby mu PKOL. Tłumaczy wiceminister sportu Piotr Borys.
5: Pan Piesiewicz sprzedał tak naprawdę wizerunek PKOL-u i wszystkich polskich sportowców, który jest święty. Jest to skrajnie, skrajnie niekorzystne i za to powinien po prostu ponieść pełną odpowiedzialność.
1: Piesiewicz usłyszał już m.in. zarzuty korupcyjne. PKP Intercity oferuje duże zniżki na bilety, a to z okazji 25-lecia spółki. Promocja jest dostępna od dziś do czwartku, mówi Mateusz Gdowski z PKP Intercity.
6: Minimum 35% na wszystkie połączenia bez połączeń międzynarodowych, bez naszej perły w koronie, czyli ICN nieśpiesznego.
7: Teraz ważne, czy jak kupię przez stronę, to ta promocja się naliczy, czy muszę kupić w kasie albo przez aplikację?
6: Można kupić we wszystkich kanałach sprzedaży, czyli przez stronę, przez aplikację i w kasach stacjonarnych.
1: Zniżka dotyczy pociągów kategorii Intercity i TLK, które kursują do 3 października oraz składów Pendolino i Express Intercity do 24 października. Jedna z nielicznych w Polsce synagog w stylu neuromauretańskim odzyska dawny blask. Zabytkowy budynek w Radzanowie na Mazowszu przejdzie gruntowny remont. Zamieni się w centrum kultury z wystawami, spotkaniami i koncertami. Muzeum Mazowieckie przejęło obiekt na 75 lat i zapowiada zachowanie unikatowych detali tej niezwykłej architektury.
8: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Wieczorem jeszcze może trochę popadać na wschodzie Polski i na północy. Temperatura około 20 stopni. A jutro od 20 na północy Polski do 25 na Podkarpaciu. Niebo częściowo zachmurzone. W większej części kraju może

Rozpoczął się nowy rok szkolny. Rozpoczyna się nowy rok szkolny. Dzisiaj to wiadomo, na galowo apele, ale od jutra to już lekcje. Z tym, że przez pierwszy tydzień to są zdecydowanie ulubione lekcje każdego ucznia. Przynajmniej moje były w wieku szkolnym i wydaje mi się, że każdy się ze mną zgodzi. Najwspanialsze lekcje to lekcje organizacyjne. Pierwsza jedynka to dopiero pewnie wleci w przyszłym tygodniu.

0: Uwaga, mam ważną informację dla kierowców. Od dziś częściowo dostępne jest skrzyżowanie, rondo w zasadzie, na skrzyżowaniu Kapitulnej, Wysokiej i Długiej. Częściowo, bo przejedziemy z Wysokiej w Kapitulną, z Kapitulną w Długą. Część skrzyżowania z Długą to jeszcze jest zamknięta. Na swoje trasy wracają też linie numer 4, 8 i 19. Mowa tutaj o liniach oczywiście MPK. Od dziś część skrzyżowania Kapitulnej i Wysokiej jest już na nowo przejezdna.
1: Włocławek. Dla Was. Po polsku na 101,4 FM.

kilkanaście minut do 18 i nie zwalniamy tempa. Oczywiście mnóstwo muzyki, punktualnie 18 wiadomości z kraju i ze świata, a później wieczór pełen wyśmienitych hitów. Filip Waćkowski, dzięki za dziś, do jutra, do usłyszenia, cześć!

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Koniec taniego tankowania. Paliwa zdrożały nawet o złotówkę za litr. Jak na dzikim zachodzie, szajka złodziei bydła przed sądem na Podlasiu. Koniec scrollowania na lekcjach.
2: Będą zabierane. Troszkę nieprzemyślane według mnie.
1: W nowym roku szkolnym zabronione będzie korzystanie ze smartfonów. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. O blisko 1 zł za litr zdrożała dziś benzyna, podobnie olej napędowy. Wygasły rządowe limity cen na stacjach, wrócił wyższy VAT na paliwo, a do tego ropa na światowych rynkach jest droga, bo nie widać końca wojny USA z Iranem. Cena benzyny to na niektórych stacjach już 7 zł 65 groszy, diesel dochodzi do ceny 8,40 za litr. Za nami uroczyste apele, jutro pierwsze zajęcia, rozpoczął się nowy rok szkolny. W tym roku będzie dużo zmian, jedna z nich to zakaz korzystania ze smartfonów w szkołach podstawowych. Co na to uczniowie?
3: Nie wiedziałam, że takie coś istnieje,
2: ale teraz będą zabierane.
4: Duże oczy?
5: Nie oddajemy smartfonów.
6: Myślimy nad tym, że będzie chyba w pudełku wkładane przed lekcjami.
2: Troszkę nieprzemyślane według mnie.
4: To będzie wyzwanie?
2: Może być.
1: Wiele szkół już wcześniej wprowadziło taki zakaz na własną rękę. Teraz szkoły nie muszą już się z tego tłumaczyć. Zakaz jest narzucony przez prawo. W te wakacje utonęło 118 osób, trochę mniej niż w ubiegłym roku, ale trudno mówić o satysfakcji, mówi policja. Według raportu z wakacji najczęściej tonęli mężczyźni wchodzący do wody po alkoholu.
7: No i niestety tu mężczyzn gubi zarówno ten alkohol, jak i brawura, która po nim następuje, chęć udowodnienia czegoś sobie, na przykład, że przepłynę jezioro na drugą stronę, udowodnienia czegoś swoim bliskim, znajomym, no i kończy się niejednokrotnie tragicznie.
1: Mówi podinspektor Andrzej Fijołek. Wśród ofiar wody w tym roku było też 6 dzieci. Wydłużone godziny zakazu sprzedaży alkoholu obowiązują od dzisiaj w Krakowie. Wieczorem w życie wchodzi uchwała radnych zaostrzająca dotychczasowe przepisy w sprawie tzw. nocnej prohibicji. Zakaz obowiązuje od 22 do 6 rano, a nie jak było dotąd, od północy do 5.30. Tomasz Popiołek z Urzędu Miasta.
8: Naruszenie przepisów jest przestępstwem, tutaj już grożą kary i grzywny. No i jest to przesłanka do wszczęcia postępowania o cofnięcie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
1: Zakaz nie dotyczy lokali gastronomicznych. Szajka oskarżona o kradzieże bydła stanęła przed sądem w Białymstoku. Według śledczych mężczyźni wywozili busem krowy, byki i jałówki prosto z pastwisk, a potem sprzedawali je wcześniej umówionym kupcom. W jednym z przypadków 72-letni rolnik, który próbował powstrzymać złodziei, został pobity. Działo się to jesienią ubiegłego roku, niedaleko pod Białostockich Łap. Oskarżonym grozi do 10 lat więzienia. Do rowerowej przejażdżki po największym sadzie Europy zachęcają członkowie stowarzyszenia Warka. Przygotowali oni 10 tras, które wiodą po południu Mazowsza. To nie są zwyczajne trasy. Dowiemy się z nich, co z południem Mazowsza ma wspólnego królowa Bona i gdzie zjeść najlepszą szarlotkę, mówi Tymon Tkaczuk ze stowarzyszenia Warka.
9: Dla tych, którzy chcą pojechać samodzielnie na rowery i dla grup przyjaciół i dla tych, którzy chcą trochę wyczynowo pojeździć, bo są też dłuższe szlaki, żeby poznali to południowe Mazowsze. Słyszy się, że są Warka, sadownicy. Z czym to się kojarzy? Jakie postacie historyczne wiążą się z tym regionem? Jak dzisiaj wygląda nowoczesne sadownictwo?
1: A dokładny opis tych tras znajdziemy na stronie internetowej szlakjabłkowy.eu.
10: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: W nocy temperatura od 10 do 16 stopni, a jutro zachmurzenie małe i umiarkowane, sporo słońca, ale miejscami może też przelotnie popadać. Temperatura 19 stopni na północy Polski, 22 w centrum, a na południu do 25.
10: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Wiadomości sportowe na 101 i 4 FM.
11: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. FC Barcelona ma nowego napastnika. Został nim Brazylijczyk Gabriel Jesus, dotychczas grający w Arsenalu, który z katalońskim klubem podpisał 3-letni kontrakt. Do transferu doszło kilka godzin przed zamknięciem okienka transferowego, po tym jak Barca nie zdołała pozyskać Argentyńczyka Juliana Alvareza z Atletico Madryt. Mistrzowie Hiszpanii za Jesusa mieli według mediów zapłacić około 10 milionów euro. Przed sezonem z Domy Katalonii odeszli Robert Lewandowski i Ferran Torres. Zostajemy przy piłce nożnej. Dawid Szulczek zastąpił zwolnionego wczoraj Dawida Kroczka w roli trenera występujących w ekstraklasie piłkarzy Rakowa Częstochowa. Wcześniej Szulczek był asystentem Kroczka. Raków po 6 kolejkach zajmuje ostatnie miejsce w tabeli ekstraklasy. Magda Linet i Magdalena Fręch jako ostatnie z naszych tenisistek zagrają dziś mecze pierwszej rundy US Open. Linet z Brytyjką Francesco Jones, a Fręch z Amerykanką Iwą Jowicz. Do drugiej rundy awansowała już Iga Świątek, za to po pierwszym meczu odpadła Maja Chwalińska. Michał Waszkiewicz.
3: Iga Świątek tradycyjnie już w turniej wielkoszlemowy wchodzi spokojnie, bez fajerwerków, ale też bez żadnych problemów. Tak było w meczu z Chinką Xiu Wang, której oddała tylko 5 gemów. Myślę, że zagrałam dobrze. Cieszę się, bo w pierwszej rundzie trafiłam na dość mocną rywalkę. Od początku byłam solidna, skupiona i dobrze czułam piłkę, dlatego po prostu się cieszę. Z 12 ostatnich meczów Świątek wygrała 11. Forma jest. Na drugim biegunie jest Maja Chwalińska. Od kapitalnego French Open udało jej się wygrać tylko jeden mecz. Z US Open już odpadła po bezbarwnym spotkaniu z Taylor Townsend. Dobrze zagrał Hubert Hurkacz, pewnie pokonał Bośniaka Damira Dżumhura, a dziś o drugą rundę Magdalena Fręch zagra z Amerykanką Iwą Jowicz, a Magda Linet z Brytyjką Franceską Jones.
11: A mówił o tym Michał Waszkiewicz.
12: Dobry wieczór wszystkim. Pewnie jesteście zaskoczeni, że słyszycie mnie o tej godzinie, ale wiadomo, 1 września zaczął się rok szkolny. Jest ta świeżość, prawda? Więc zmiany też muszą jakieś być. No, przynajmniej na razie. Zapraszam Was na wspólny wieczór z dobrą muzyką i fajnymi ciekawostkami. Patryk Jarmierski, jest parę minut po 18:00, to jest Radio Wrocławek i zaczynamy.
0: WPP na 101,4 FM.

Tak sobie teraz pomyślałem, że Włocławek w zasadzie to może się pochwalić muzycznymi artystami, no bo słuchajcie, mamy takiego Roni Ferrari, prawda? No chyba każdy kojarzy utwór Ona by tak chciała. Mamy Marylę Rodowicz, mamy też Damiana Aka Cabano. No i wielu również mniejszych lokalnych artystów. A słyszałem opinię, że gwiazdy to raczej kojarzone są tylko z dużymi miastami, jakaś Warszawa i te sprawy. A ja pragnę tylko to zdementować, bo wcale tak nie jest, bo jednak większość tych artystów pochodzi z mniejszych miejscowości i każdy o tym zapomina. A my ewidentnie mamy też czym się poszczycić. A jeżeli chodzi o muzykę, no to oczywiście zapraszam Was do odsłuchania kolejnych hitów na naszej antenie.

0: polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: ZUS wypłaca 14. emeryturę. Nie trzeba składać wniosku. Odsłonięto pomnik poświęcony powstańcom zabajkalskim. Oraz do 4 września wieczorami most będzie zamknięty. Patryk Jaromierski, Puls Włocławka, zapraszam. Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął wypłatę 14. emerytur. Pierwsze świadczenia trafią już do ponad 615 tysięcy osób w kraju, w tym do blisko 50 tysięcy mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego. Kolejna transza zostanie wypłacona najpóźniej 4 września. 14. jest wypłacana automatycznie, bez składania wniosku. Pełna kwota świadczenia wynosi w tym roku 1978 zł i 49 groszy brutto. I przysługuje osobom, których emerytura lub renta nie przekracza 2900 zł brutto. Przy wyższym świadczeniu obowiązuje zasada złotówka za złotówkę. 14. nie otrzymają osoby pobierające emeryturę lub rentę przekraczającą 4828 zł i 49 groszy brutto. W Lutoworzu odsłonięto pomnik poświęcony powstańcom zabajkalskim z 1866 roku. Uroczystości towarzyszyło również odsłonięcie tablicy upamiętniającej rodzinę Celińskich, zasłużonych mieszkańców miejscowości, którzy angażowali się w walkę o niepodległość Polski. Mówi dr Tadeusz Trocikowski, Kujawskie Towarzystwo Genealogiczne imienia Celińskich.
2: W wydarzeniu biorą udział wszyscy, którym na sercu leży niepodległość kraju, walki niepodległościowe, a przede wszystkim historia tej 700-letniej wsi, w której, jak już wcześniej nadmieniłem, urodził się Narcyz Celiński, powstaniec wielkopolski, powstaniec styczniowy i powstaniec zabajkalski. Tu w nieopodal urodził się Narcyz Celiński w roku 1820, następnie wyemigrował do Francji, z Francji przyjechał do Polski, niestety tam został pojmany przez wojska carskie, skazany na 7 lat Syberii, później w roku 1863 wrócił znowu do Polski, brał udział w powstaniu styczniowym, został pojmany i skazany na 12 lat z Syberii.
1: To kolejne miejsce przypominające o historii regionu i losach Polaków zesłanych na Syberię. W ubiegłym roku podobną tablicę poświęconą rodzinie Celińskich odsłonięto przy kościele w Kupce. Podczas uroczystości podkreślano, że takie miejsca są ważne dla zachowania pamięci o Polakach, którzy walczyli o wolność i przez lata żyli na syberyjskiej ziemi. Mówi dr Piotr Głuszkowski, Uniwersytet Warszawski.
3: Warto pamiętać, że oprócz tych właśnie najważniejszych wydarzeń, o których mówi się w podręcznikach, o których mówi się w mediach, Polacy przebywali przez całych tych 400 lat na ziemi syberyjskiej. Dlatego tak bardzo cieszy, że pomysł, aby przenieść krzyż i przypomnieć o powstaniu zabajkalskim, który niektórym osobom może wydać się błahym. Ktoś może powiedzieć, tylko 700 uczestników, nieudane powstanie, nie mieli żadnych szans, ale to właśnie pokazuje najlepiej losy Polaków na Syberii.
1: Pomnik i tablice mają przypominać o tych wydarzeniach kolejnym pokoleniom i zachować pamięć o osobach związanych z historią Lutoworza i regionu. Do 4 września od godziny 22 do 6 rano przejazd przez most na Wiśle będzie niemożliwy. Utrudnienia związane są z ustawieniem rusztowań przez wykonawcę. Kierowcy poruszeni są o zachowanie ostrożności i uwzględnienie zamknięcia w swoich planach podróży.
0: To jest Puls Włocławka.

Czas na kryminalne absurdy i na Podlasiu mamy dosłownie lokalną wersję Szybkich i Wściekłych w wydaniu wiejskim. Grupa agentów uprowadzała żywe byki z łąki do busa, sprzedając jałówki warte 25 tysięcy złotych po zaledwie 7 tysięcy za sztukę. No to się nazywa biznes roku. Ale wyobraźcie sobie 72-latka pedałującego na rowerze za busem pełnym krów, z którego wybiegają zamaskowani napastnicy z łaciatymi kominiarkami. Finalnie sąsiad z prętem w ręku rozgonił ten cały gang, zanim zdążyli załadować resztę stada. To tylko pokazuje, że ludzie nie mają granic pomysłowości.

Ktoś już znalazł kwiat paproci w świętojańską letnią noc, lecz nie przyniósł mu radości, zamiast tego nieszczęść moc. Nie podzielił się swym skarbem, bo nakazał mu tak kwiat. Krótko wielkim żył bogactwem, wkrótce runął jego świat.

Ktoś już znalazł kwiat paproci w świętojańską letnią noc, lecz nie przyniósł mu radości. Zamiast tego nieszczęść moc. Nie podzielił się swym skarbem, bo nakazał mu tak kwiat. Krótko wielkim żył bogactwem. Wkrótce runął jego świat.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Niemcy odpowiadają Moskwie za atak dronowy, zamykają rosyjski konsulat. Polską fabrykę dronów też podpalił obcy wywiad, mówi prokurator. Zaczęły się wypłaty czternastek, już w tym tygodniu idą przelewy na konto. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Rosja stoi za sierpniowym incydentem na lotnisku w Lipsku. Znaleziono wtedy drona z materiałem wybuchowym przy ukraińskim samolocie transportowym. Niemieckie władze poinformowały, że to był element działań sabotażowych wymierzonych w strategiczny port lotniczy, wykorzystywany także przez NATO i do transportów dla Ukrainy. W reakcji na to niemiecki MSZ zapowiedział zamknięcie rosyjskiego konsulatu w Bonn oraz rosyjskiego domu w Berlinie, promującego w Niemczech rosyjską kulturę. Dziś znaleziono też materiały wybuchowe przy niemieckiej elektrowni. O sabotażu mówią także polskie władze w związku z podpaleniem fabryki dronów w Skarżysku Kamiennej. Sprawcy wciąż nie zatrzymano. Szczegóły zna Szymon Kępka.
2: Zamaskowany sprawca miał dostać się na teren zakładu i wzniecić ogień przy użyciu łatwopalnej cieczy. Kiedy został zauważony, uciekł. Śledczy sprawdzają teraz, kto stał za podpaleniem i jaki był jego motyw. Przemysław Nowak, rzecznik prokuratury krajowej.
3: Prokurator zakwalifikował ten czyn jako przestępstwo o charakterze terrorystycznym popełnione na rzecz obcego wywiadu.
2: Pożar w zakładzie produkującym części do dronów w Skarżysku Kamiennej to nie jedyna taka sytuacja w ostatnich dniach. W Lublinie także doszło do pożaru hali produkującej elementy kompozytowe do śmigłowców i samolotów. W Skarżysku straty to co najmniej 15 milionów złotych, w Lublinie ponad 20.
1: Sąd w Bośni i Hercegowinie przedłużył o 2 miesiące areszt dla Polaka, który zbezcześcił sanktuarium w Medjugorje. Przypomnijmy, pod koniec lipca mężczyzna zniszczył figurę Matki Boskiej i podpalił ołtarz. Przyznał się do tego, twierdzi, że objawienia w Medjugorje to oszustwo. Koniec laby, uczniowie wrócili do nauki, a policja w wielu miastach ruszyła z akcją Bezpieczna droga do szkoły. Tak jest na Śląsku, przy placówkach będą wzmożone patrole policji, mówi podinspektor Mirosław Dybich.
4: Będą sprawdzać przede wszystkim, czy po pierwsze dzieci w sposób właściwy są odprowadzane, czy właściwy sposób udają się do szkoły, jak również czy w sposób zgodny z przepisami są dowożone do szkoły. Czyli czy są w fotelikach i czy przypadkiem, co zdarzało się, na przykład w jednym samochodzie sąsiad przewozi 4, 5 dzieci, policjanci nie będą mieć żadnej taryfy ulgowej.
1: Dzisiaj były uroczyste apele, a lekcje zaczynają się jutro. A gdyby potrzebne były korepetycje, w tym roku znowu zapłacimy więcej. Jak szacuje GUS, może być drożej nawet o 10%. Z uczniami jednego z liceów w Łodzi rozmawiał Bartosz Kądziołka.
5: Z chemii, matematyki, miałam też z fizyki i z angielskiego.
6: A ty?
5: Matematyka i chemia.
6: Jakie są widełki?
5: No, ja znam od 50 zł do 200.
6: Chyba dużo 200.
5: Bardzo.
7: Z matematyki. Za godzinę na przykład 50 zł.
5: Korzystałyśmy. I ja korzystam dalej od 5 lat. W podstawówce chodziło o egzamin ósmoklasisty, żeby przygotować się z testów. Z angielskiego dobra nie jestem, więc uznałam, że sobie go zostawię. Główny

0: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
1: Pogoda na 101 i 4 FM.
0: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
1: Wiadomości sportowe na 101 i 4 FM.
2: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Zaczęła się tegoroczna edycja piłkarskiego Pucharu Polski i już mamy pierwszą niespodziankę, bo z rozgrywkami pożegnał się pierwszy przedstawiciel Ekstraklasy. Zagłębie Lubin przegrało w Tarnobrzegu z Siarką 2-3. Pierwsza runda potrwa 3 dni i zobaczymy w niej aż 3 bezpośrednie starcia drużyn z najwyższej klasy rozgrywkowej. Pierwsze dziś o 20:30 Motor Lublin zagra z Legią Warszawa. Polskie siatkarki są już w najlepszej ósemce w Europie, a od strefy medalowej mistrzostw Starego Kontynentu dzieli je jutrzejszy ćwierćfinałowy pojedynek z Holandią. Na pewno trudniejszy niż mecz z Portugalią, w którym biało-czerwone nie straciły nawet seta. O czym więcej teraz Michał Waszkiewicz.
3: Awans miał być formalnością i owszem, Polki pokonały Portugalię 3-0 i są w ćwierćfinale, ale nie do końca były zadowolone ze swojej gry, mówi środkowa Maja Koput.
4: Mimo że wygrałyśmy 3-0, Portugalia nam się postawiła, ale myślę, że trochę też pozwoliłyśmy im na rozkręcenie się. Najważniejsze, że z tego trzeciego seta wyszliśmy zwycięsko, bo zaczynało się robić gorąco.
3: To głównie problemy z koncentracją. On dodaje rozgrywająca Katarzyna Wenerska.
5: Gdzieś tam myślimy, że po dwóch takich setach, które gdzieś tam są pewnie wygrane, nagle przeciwnik nam się położy, a tak nie jest.
3: Na pewno z Holandią w ćwierćfinale trzeba będzie zagrać lepiej.
5: Zespół, który gra bardzo szybką siatkówkę, ale myślę, jestem dobrej myśli. Mam nadzieję, że będzie wszystko tak, jak chcemy.
3: Polki o półfinał Mistrzostw Europy zagrają w czwartek.
2: A mówił o tym Michał Waszkiewicz. Francuz Bastien Tronchon wygrał w miejscowości Elche de la Sierra 10. etap wyścigu kolarskiego Vuelta a España. Czerwoną koszulkę lidera zachował Hiszpan Enric Mas. W sobotę po kraksie na 8. etapie z wyścigu wycofał się lider i faworyt Słoweniec Tadej Pogacar. Tegoroczna Vuelta bez Polaków na starcie skończy się 13 września w Granadzie.
6: Mamy kilka minut po godzinie 19. Wieczór trwa, muzykę mamy dobrą, najlepszą, a Was zachęcam do podzielenia się w wiadomościach prywatnych na naszym radiowym mesie. Jakie macie plany na ten wieczór i to prośba już do młodszych słuchaczy, czy i jak przetrwaliście 1 września? Łatwo pewnie nie było, no bo to jednak po wakacjach, nagły przeskok do rzeczywistości, ale wierzę, że daliście radę, także śmiało piszcie, a ja startuję z kolejnymi muzycznymi hitami.
1: Włocławek. Dla Was. Po polsku na 101 i 4 FM.

Przeglądam sobie właśnie sieć i trafiłem na absolutnie koszmarną, ale też niesamowitą historię z samej Australii. 34-letnia Lia pływała przy plaży w Sydney, gdy nagle dopadł ją 4-metrowy rekin i podpłynął na zaledwie 30 cm od jej twarzy. I teraz uwaga, bo to jest mocne. Gdy rekin chwycił ją za rękę i wciągnął pod wodę, kobieta pomyślała o swojej córce i zaczęła okładać potwora pięściami, aż w końcu ją puścił. I to się nazywa ta moc przyjaźni i miłości, prawda? Ale no niestety, po kilkunastu operacjach lekarze musieli amputować jej ramię, ale najważniejsze, że wygrała bezpośrednią walkę o swoje życie. Także takiej odwagi to życzyć każdemu.

0: 1 września, jak to strasznie brzmi. Dla uczniów oznacza to koniec wakacji i powrót do codziennej rutyny. Dla niektórych przyjemnej, dla innych nieco mniej. Byliśmy dzisiaj osobiście na rozpoczęciu roku szkolnego w kilku szkołach i muszę przyznać, że urzekła mnie jedna odpowiedź. Zuzia, zapytana jak zapatruje się na nowy rok szkolny, dała mistrzowską odpowiedź. Posłuchajcie sami.
1: Jestem Zuzia, chodzę do 3C, profil Biolang. Zdać, przetrwać i byle do świąt.
0: I to jest całkowita definicja mojego przetrwania czasów szkolnych. Prawdopodobnie takie postanowienie siedzi w głowach dużej części uczniów, a u części starszych wywołało to pewne wspomnienia. Pozdrawiamy serdecznie, Zuzia, zrobiłaś nam wieczór tą odpowiedzią.

teraz czas na rekordy osobliwości. I w sieci pojawił się kocur, przy którym zwykły drapak to chyba zdecydowanie za mało. Erebus, bo tak się nazywa, wykręcił wynik 29 palców na 4 łapach i oficjalnie zdetronizował dotychczasowych rekordzistów mających po 28 sztuk. Podobno to tylko wada genetyczna, ale z takimi wielkimi łapami kot pewnie sam otwiera sobie puszki i drzwi od lodówki. To teraz strach pomyśleć, ile trwa u niego takie obcinanie pazurów i ile cążek trzeba zużyć na jedno podejście.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Po tragedii na A1 policja zatrzymała kierowcę ciężarówki. Kolejny rosyjski sabotaż w Niemczech. Berlin zamyka rosyjski konsulat. Iga Świątek już w drugiej rundzie US Open. Dziś wieczorem zagrają Magdalena Fręch i Magdalinet. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Policja zatrzymała sprawcę wypadku na autostradzie A1 pod Częstochową. Zginęły 4 osoby, a kolejne 4 są w ciężkim stanie w szpitalu. Do wypadku doprowadził mężczyzna kierujący ciężarówką, mówi oficer prasowy policji w Częstochowie, podkomisarz Barbara Poznańska.
2: Kierujący pojazdem ciężarowym z nieustalonych dotąd przyczyn najechał na pojazd, przy którym znajdowały się osoby, które w tym czasie wykonywały prace remontowe na tym odcinku autostrady.
1: Pracownicy prawidłowo zabezpieczyli miejsce remontu, podkreśla rzecznik oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Katowicach Marcin Twardysko.
3: Mamy również tutaj potwierdzenia i zapewnienia od firmy, która wykonywała te prace, że wszystko było poprawnie zabezpieczone. Już kilkaset metrów wcześniej była informacja o tych robotach.
1: Badanie alkomatem nie wykazało obecności alkoholu w organizmie kierowcy ciężarówki. Śledczy badają jeszcze, czy nie był pod wpływem innych środków odurzających. Rząd planuje zamieszać w ulgach podatkowych. Niektóre miałyby zniknąć zupełnie, niektóre się zmienić. Wśród tych pierwszych jest ulga internetowa, która ma 20 lat i teraz korzysta z niej około 500 000 podatników.
4: Realny zysk dla naszych podatników płacących 12% to jest około 90 zł, a dla osób, które wpadają w drugi próg podatkowy, to jest 240 zł zaokrąglając.
1: Mówi doradca podatkowy Andrzej Marczak. Zwiększyć ma się za to ulga dla honorowych krwiodawców. Podłożenie ładunków wybuchowych koło elektrowni węglowej Jänschwalde na wschodzie Niemiec było aktem sabotażu, oświadczył minister spraw wewnętrznych Brandenburgii. Incydent spowodował samoczynne wyłączenie się jednego bloku elektrowni. Dziś także niemieckie władze ogłosiły, że Rosja stoi za próbą eksplozji z udziałem dronów na lotnisku w Lipsku w lipcu. W odpowiedzi Berlin zapowiedział zamknięcie rosyjskiego konsulatu w Bonn i rosyjskiego domu kultury w Berlinie. Rosja eskaluje napięcie w całym regionie, ale nie damy się zastraszyć, oświadczył premier Donald Tusk. Szef rządu dodał, naszą odpowiedzią będzie dalsze wsparcie dla Ukrainy. Rosja nie wygra tej wojny. W podobnym tonie skomentowała ostatnie rosyjskie ataki w Europie szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Magdalinet i Magdalena Fręch jako ostatnie z naszych tenisistek zagrają dziś mecze pierwszej rundy US Open. Do drugiej rundy awansowała już Iga Świątek. Za to niestety już po pierwszym meczu z nowojorskiego turnieju odpadła Maja Chwalińska. Zawody na kortach Flushing Meadows śledzi Michał Waszkiewicz.
5: Iga Świątek tradycyjnie już w turniej wielkoszlemowy wchodzi spokojnie, bez fajerwerków, ale też bez żadnych problemów. Tak było w meczu z Chinką Xiu Wang, której oddała tylko 5 gemów.
6: Myślę, że zagrałam dobrze. Byłam solidna i dobrze czułam piłkę. Po prostu się cieszę. Na drugim biegunie jest Maja Chwanińska. Od kapitalnego French Open udało jej się wygrać tylko jeden mecz. Z US Open już odpadła. Dobrze zagrał Hubert Hurkacz, pewnie pokonał Bośniaka Damira Dżumhura, a dziś o drugą rundę Magdalena Fręch zagra z Amerykanką Iwą Jowicz, a Magdalinet z Brytyjką Franceską Jones.
1: Mecze Polek najwcześniej około w 10:30 wieczorem.
7: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101,4 FM.
1: Jutro sporo słońca, choć zachmurzenie gdzieniegdzie będzie większe, a właściwie w całej Polsce możliwe przelotne opady. Choć deszczu raczej niewiele. Temperatura od 21 stopni na północy Polski, 22-23 w centrum, do 25 na południu. Wiatr słaby lub umiarkowany, ale nad morzem, jak to często bywa, silniejszy.
7: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
8: Mamy parę minut po godzinie 20. My oczywiście pieścimy wasze uszy najlepszą muzą, aby ten wieczór był w pełni przyjemny. Żeby nie trzeba było myśleć o tym, że jutro 2 września, a młodzi muszą wstać na rano do szkoły. Zapomnijcie też, że o tym wspomniałem w tej chwili. No, czas na fajne brzmienia.
0: W jak Włocławek. Po polsku na 101,4 FM.
9: To może być, to może być ostatnia szansa. Neonowe światło jak amerykańska fanta. Wiem, że znasz uczucie to tak samo.

Spadły mi w ręce statystyki, które zwalają z nóg. Leo Messi oficjalnie, kolejny raz, zamyka reprezentacyjny rozdział i przechodzi do wiecznej legendy. Od debiutu 17 sierpnia 2005 roku zaliczył w narodowych barwach kosmiczne 207 spotkań, strzelając łącznie 125 bramek i zaliczając 68 asyst. Zostawia za sobą osiągnięcia historii, których chyba nikt na tej planecie już nigdy nie zdoła powtórzyć ani przebić. Także Messi schodzi z międzynarodowej sceny na własnych zasadach, zostawiając sobie czysty fan z gry w Interze Miami do 2028 roku. Przynajmniej tak zapowiada. Ale wszyscy wiemy, jak to jest z tymi zapowiedziami, prawda? Uwierzę, jak zobaczę.

Ploteczki i plotunie. Wygląda na to, że stara miłość nie rdzewieje. Michał Wiśniewski i Mandaryna znowu są razem, ale to chyba wszyscy już wiedzą. Lider ich troje nawet nie czeka na finał sprawy z żoną numer 5 w sądzie i wchodzi na pełnej w dawny związek. Jednak ciekawostką jest to, że od razu wjeżdżają ze wspólnym duetem muzycznym pod tytułem Będzie Było, który debiutuje już 3 września. Internauci są oczywiście ostro podzieleni, ale trzeba im przyznać, że potrafią zrobić wokół siebie potężny szum, prawda?

Mam świetne wieści dla każdego, kto rano bez małej czarnej nie potrafi otworzyć oczu. Przeanalizowali nawyki 40 tysięcy osób i wyszło, że wlewając w siebie od 3 do 5 filiżanek dziennie, robimy organizmowi wielką przysługę. Jest tylko jeden kluczowy warunek. Całą tę porcję trzeba wypić wyłącznie między 4 rano a 12. Wtedy ryzyko problemów z sercem spada aż o 31%, a wieczorem śpicie jak susły bez rozwalania zegara biologicznego. A wy ile pijecie kaw i z ilu łyżeczek? Pochwalcie się wiadomości prywatnej na naszym radiowym Facebooku.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Młodzi kierowcy pod specjalnym nadzorem. Wchodzą surowsze przepisy, nie tylko symboliczny głaz. Berlin zapowiada budowę pomnika polskich ofiar wojny. Koniec podziemnego strajku w kopalni Wujek. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Zbliża się duża zmiana przepisów dla młodych kierowców. 3 września zostaną oni objęci 2- lub 3-letnim okresem próbnym. To oznacza większe ograniczenia. Młodych kierowców będzie też obowiązywać bezwzględny zerowy limit alkoholu, a nie jak resztę 0,2. Będą oni także karani dodatkowym płatnym szkoleniem po zdobyciu 12 punktów karnych, mówi ekspert od bezpieczeństwa jazdy Maciej Bednik.
2: Jeżeli młody człowiek w okresie próbnym przekroczy liczbę 20 punktów karnych, to już nie będzie żadnych kursów reedukacyjnych. Po prostu będą cofnięte uprawnienia.
1: Tak samo skończy się sytuacja, w której młody kierowca dopuści się 3 wykroczeń na drodze lub 1 przestępstwa. W przypadku 2 poważnych wykroczeń okres próbny zostanie kierowcy wydłużony o kolejne 2 lata. Władze Berlina oświadczyły, że w miejsce tymczasowego chcą zbudować stały pomnik Polaków zamordowanych w czasie II wojny światowej. W uroczystościach rocznicowych przemawiał burmistrz Berlina. Przypomniał, że to ze stolicy Niemiec wyszły rozkazy mordów milionów ludzi w Polsce. Obecnie formę pomnika pełni kamienny głaz leżący 300 metrów od niemieckiego parlamentu. Zaczął się nowy rok szkolny, po raz pierwszy z obowiązkowymi zajęciami z edukacji zdrowotnej, ale bez części o edukacji seksualnej, która nadal zostaje dobrowolna. To duży błąd, komentuje Paweł Mrozek z Akcji Uczniowskiej.
3: To będzie przedmiot z wyciętym sercem. Cieszymy się oczywiście, że edukacja zdrowotna wchodzi do polskich szkół. Jest to zmiana tak naprawdę w 100% dobra, ale nie cieszymy się, że pewne fragmenty, pewne segmenty zostały usunięte tylko i wyłącznie dlatego, że był strach polityczny przed tym, co może zadziać się w prawicowych mediach, wśród prawicowych polityków, czy chociażby przy episkopacie.
1: Krytyczny wobec wyłączenia edukacji seksualnej z obowiązkowego przedmiotu jest lider Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz. Górnicy zakończyli swój podziemny strajk w kopalni Wujek w Katowicach. Zarząd Polskiej Grupy Górniczej zawarł z protestującymi porozumienie, ale strona społeczna nie chce informować o jego treści. Związkowcy informowali za to, że powodem protestu jest zagrożenie, że w proces likwidacji kopalni mogą być zaangażowane firmy zewnętrzne. Koniec wakacji w Zakopanem to dla wielu osób obowiązkowa wizyta na Krupówkach. Dopiero po zakupie oscypków i pamiątek można z poczuciem spełnienia wracać do domu. Mówili o tym naszemu reporterowi ostatni wyjeżdżający ze stolicy Podhala turyści.
4: Kończycie wakacje, zaczynacie?
5: Kończymy dzisiaj.
4: Jak było?
5: My uwielbiam góry. Dużo chodziliśmy, nogi bolą, ale naprawdę warto było.
6: Udała się pogoda, tłum nam nie przeszkadzał.
4: Podobało się, dziewczyny?
7: Tak, bardzo fajnie było.
4: Do szkoły trzeba iść, co?
7: Tak, niestety trzeba.
6: A tu niechętnie.
4: Góry, ale Krupówki. Też muszą być.
5: A to tak już, żeby tradycji stało się zadość.
1: Sezon turystyczny na Podhalu nadal trwa. We wrześniu do Zakopanego zjeżdżają studenci i seniorzy. Sport. Dawid Szulczek zastąpił zwolnionego wczoraj Dawida Kroczka w roli trenera występujących w Ekstraklasie piłkarzy Rakowa Częstochowa. Wcześniej Szulczek był asystentem Kroczka. Raków po 6 kolejkach zajmuje ostatnie miejsce w tabeli Ekstraklasy.
8: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101,4 FM.
1: Jutro pogoda będzie sprzyjać spacerom w większej części kraju. Zachmurzenie umiarkowane albo duże, ale pojawi się też sporo słońca. Deszczu niewiele, raczej przelotny. Na termometrach od 21 do 25 stopni.
8: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Wiadomości sportowe na 101,4 FM.
9: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Zaczęła się tegoroczna edycja piłkarskiego Pucharu Polski i już mamy pierwszą niespodziankę, bo z rozgrywkami pożegnał się pierwszy przedstawiciel Ekstraklasy. Zagłębie Lubin przegrało w Tarnobrzegu z Siarką 2-3. Pierwsza runda potrwa 3 dni i zobaczymy w niej aż 3 bezpośrednie starcia drużyn z najwyższej klasy rozgrywkowej. Pierwsze dziś o 20:30 Motor Lublin zagra z Legią Warszawa. Polskie siatkarki są już w najlepszej 8 w Europie, a od strefy medalowej mistrzostw starego kontynentu dzieli je jutrzejszy ćwierć ćwierćfinałowy pojedynek z Holandią. Na pewno trudniejszy niż mecz z Portugalią, w którym biało-czerwone nie straciły nawet seta. O czym więcej teraz Michał Waszkiewicz.
10: Awans miał być formalnością i owszem, Polki pokonały Portugalię 3-0 i są w ćwierćfinale, ale nie do końca były zadowolone ze swojej gry, mówi środkowa Maja Koput.
11: Mimo że wygrałyśmy 3-0, Portugalia nam się postawiła, ale myślę, że trochę też pozwoliłyśmy im na rozkręcenie się. Najważniejsze, że z tego trzeciego seta wyszliśmy zwycięsko, bo zaczynało się robić gorąco.
10: To głównie problemy z koncentracją, dodaje rozgrywająca Katarzyna Wenerska.
12: Gdzieś tam myślimy, że po dwóch takich setach, które gdzieś tam są pewnie wygrane, nagle przeciwnik nam się położy, a tak nie jest.
10: Na pewno z Holandią w ćwierćfinale trzeba będzie zagrać lepiej.
12: Zespół, który gra bardzo szybką siatkówkę, ale myślę, jestem dobrej myśli. Mam nadzieję, że będzie wszystko tak, jak chcemy.
10: Polki o półfinał Mistrzostw Europy zagrają w czwartek.
9: A mówił o tym Michał Waszkiewicz. Francuz Bastien Tronchon wygrał w miejscowości Elche de la Sierra 10. etap wyścigu kolarskiego Vuelta Espania. Czerwoną koszulkę lidera zachował Hiszpan Enric Mas. W sobotę po kraksie na 8. etapie z wyścigu wycofał się lider i faworyt Słoweniec Tadej Pogacar. Tegoroczna Vuelta bez Polaków na starcie skończy się 13 września w Granadzie.
13: Mamy kilka minut po 21. Zbliża się ta późniejsza część wieczoru. Część z Was pewnie już myśli o spaniu, a inna część może w tej chwili właśnie imprezuje. Chociaż impreza w środku tygodnia

wspomniałem, 1 września oznacza jedno. Szkolne korytarze znowu wypełniają się tłumem uczniów. Stare, sztywne tornistry na klamry to już przeżytek, bo dzisiaj liczy się wygoda, ergonomia i przede wszystkim wygląd. W modzie królują jaskrawe neony oraz pastele wyciągnięte żywcem z lat 90. Nic dziwnego, że na półkach pojawiły się plecaki wyglądające dokładnie jak kolorowa garderoba samego Skolima. Tak, dobrze słyszycie, Skolima. Skolim znowu poszerza swoją ofertę. Tym razem o szkolną. Teraz książki zeszyty będą śpiewać Wyjdę, wejdę z plecaka. Kto odważy się na taki krzyk mody?

0: ciemności.
1: Radio Wrocławek. Po polsku.

0: No i mamy to. Pierwszy wspólny wieczór na antenie udało się przetrwać. Dzięki, że ze mną byliście. Jutro 2 września, kolejny dzień szkoły i to już ten bardziej klasyczny dzień nauki i kucia na blachę. Także odpoczywajcie, miłej nocy. Patryk Jaremierski i do usłyszenia już jutro na kolejnym wspólnym wieczorze.
1: Po polsku.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Rosyjskie sabotaże nie zatrzymają pomocy dla Ukrainy, deklaruje Unia. MSWiA planuje przedłużenie tymczasowych kontroli na granicy, a Prawo i Sprawiedliwość planuje podnieść państwową dopłatę do wyprawki szkolnej. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Rosja nie zastraszy nas i nie odciągnie od pomocy Ukrainie, oświadczyła szefowa unijnej dyplomacji w obliczu kolejnych ataków hybrydowych na kraje Unii Europejskiej. Mówi Kaja Kallas. Widzimy, jak Rosja uderza w Europę kolejną falą ataków hybrydowych. Chce odciągnąć nas od pomocy Ukrainie. Będzie przeciwnie. Zwiększymy wsparcie dla Ukrainy i inwestycje w naszą obronność. To najlepszy sposób, by powstrzymać Putina. Dziś niemieckie władze poinformowały o dwóch atakach hybrydowych na terenie Niemiec. Potwierdzono, że Rosja kilka tygodni temu próbowała doprowadzić do eksplozji na lotnisku w Lipsku, a dziś w elektrowni węglowej w Brandenburgii. Jeśli zapadną decyzje polityczne, środki na konstrukcję stałej bazy wojsk USA w Polsce znajdą się w budżecie, powiedział minister finansów Andrzej Domański. Zaznaczył, że bezpieczeństwo jest priorytetem, jeśli chodzi o budżet państwa. Minister złożył taką deklarację w kuluarach spotkania G20 w Asheville w Karolinie Północnej. Los prawie 4000 ludzi pozostaje nieznany po ostatniej powodzi błyskawicznej w Nepalu. Ponad 600 zaginionych osób to pracownicy elektrowni wodnych. Więcej o tym Tomasz Orchowski.
2: Robotnicy z elektrowni wodnych na rzece Trisuli prawdopodobnie utknęli w rozległych sieciach tuneli wypełnionych błotem. W akcji ratunkowej bierze udział międzynarodowy zespół złożony z chińskich i nepalskich wojskowych. Zaangażowani są również eksperci z Indii, Korei Południowej oraz Australii. Liczba ofiar śmiertelnych w Nepalu przekroczyła 1000. Wcześniej informowano, że z 900 ciał zidentyfikowano tylko 4%.
1: MSWiA planuje przedłużenie tymczasowych kontroli na granicy z Niemcami i Litwą o kolejne 6 miesięcy, od 2 października do 30 marca. Resort uzasadnia przedłużenie kontroli funkcjonującym nadal szlakiem migracyjnym przez Białoruś i kraje bałtyckie. Tankuj, płać i płacz, mówią niektórzy. Skończył się rządowy program, tak zwany CPN, wrócił wyższy VAT, a wraz z nim znacznie zdrożały paliwa.
3: O ile tankujemy dzisiaj?
4: 8,39.
3: Sporo. Jest wybór, można inaczej, da się taniej.
4: Ja przyznam szczerze, że mam auto firmowe.
5: Za stówkę.
3: Tylko za stówkę? Ile panu udało się wlać? Tam 11 litrów, patrzę.
5: Bardzo drogo.
1: Paliwo i diesel mogą być droższe o ponad złotówkę. Ceny gazu praktycznie bez zmian, bo ich rządowy pakiet nie obowiązywał. PiS zamierza, jeśli dojdzie do władzy, zwiększyć kwotę szkolnej wyprawki. Waloryzację programu Dobry Start z 300 do 800 zł zapowiedział Przemysław Czarnek. Stwierdził, że waloryzacja jest konieczna do tego, aby wyrównać start w szkołach dla wszystkich dzieci z różnych rodzin o różnym statusie materialnym. Popularne słodziki mogą mieć długotrwały wpływ na organizm. Naukowcy z Chile wykazali w badaniach na myszach, że sukraloza i stevia zmieniają mikrobiom jelitowy, metabolizm glukozy oraz aktywność niektórych genów. Część tych zmian była widoczna także u kolejnych pokoleń zwierząt, które nigdy nie spożywały słodzików. Badacze podkreślają jednak, że wyników nie można jeszcze bezpośrednio przenosić na ludzi i potrzebne są dalsze analizy.
6: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101,4 FM.
1: Na razie ciepły wrzesień, jutro od 21 do 25 stopni. Najcieplej będzie na zachodzie i na południu Polski. Rano możliwe mgły. A w ciągu dnia w ogóle sporo słońca. Zachmurzenie będzie częściowe, miejscami duże, gdzieniegdzie także przelotne opady deszczu. Ale ogólnie w miarę przyjemnie.
6: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.

0: To był dzień na 101,4 FM.
1: Dzień dobry, Bartosz Balcerowski, a dziś moim i Państwa gościem jest Szymon Szewczyk, były zawodnik m.in. Anwilu Włocławek, reprezentant Polski, a obecnie komentator sportowy, radny Rady Miasta Włocławek, a także szef Szewczyk Basketball Academy. Dzień dobry.
2: Dzień dobry Państwu, dzień dobry bardzo.
1: Szymon, może właśnie porozmawiamy o Szewczyk Basketball Academy. Skąd ten pomysł, na to, żeby utworzyć szkółkę?
2: Zawsze najlepiej zacząć jednak od początku. Pomysł zrodził się ze względu na to, że syn, Emilio, poszedł w moje ślady i gra w koszykówkę. Oczywiście teraz już jest w Walencji, notabene w niedzielę z samego rana zawoziłem go do Warszawy na lotnisko, gdzie poleciał właśnie do Walencji, do Hiszpanii. Zaczyna tam kolejny sezon. Poprzedni był dla niego bardzo dobry, a teraz no mam nadzieję tylko, że będzie rósł, że tak powiem, i w siłę, i w swoje jakieś nowe trofea. I Szewczyk Basketball Academy tak naprawdę zrodziło się po to, żebym mógł z nim potrenować więcej, bo widziałem po prostu inne obozy koszykarskie, inne obozy sportowe, rozmawiałem z rodzicami i nie do końca metoda szkolenia mnie zadowalała. I ja powiedziałem, że ja chcę po prostu iść w totalnie innym kierunku, chcę po pierwsze dobrych treningów taktyczno, motoryczno, sprawnościowo, bym powiedział intelektualny ten trening, żeby on, obóz czy trening u mnie nabiera zupełnie innego wyrażenia. Ja staram się dzieciakom przekazać pasję do uprawiania sportu, ale jak również to, co znaczy, ostatnim tłumaczyłem zresztą, co znaczy etyka pracy, czyli to, jak się kozuje, jak się podaje, jak się rzuca do kosza, to wszystko są rzeczy techniczne, ale tak, żeby to robić dokładnie, żeby to robić z pasją. Ja im zawsze mówię, jeżeli nie macie ochoty, nie przychodźcie do mnie na zajęcia, bo szkoda waszego i mojego czasu. Ja respektuję wasz czas, wy respektujecie mój, zawsze się dogadamy. I plus do tego jestem dla nich no troszeczkę innym, nazwijmy to, trenerem, bo to nie są typowe treningi, tak jak w klubach, które gdzieś tutaj w naszym Włocławku oczywiście lub też w ościennych miejscowościach się odbywają. Są na zupełnie innym poziomie i intensywności, i właśnie skupienia.
1: Jak wyglądają właśnie same treningi?
2: Trening to jest zawsze jakaś rozgrzewka, powiedzmy 5-10 minut, czasami to są różne zadania, tak, potem zdaję sobie sprawę, ja im też to tłumaczę, że oni muszą się troszeczkę rozgrzać, troszeczkę rozciągnąć, bo to jest ta właśnie etyka pracy. I później w zależności od wieku, w zależności mniej więcej od pozycji oraz ilości uczestników staram się dobrać po prostu dane ćwiczenia do rozwoju, do danego wieku, tak, do danych umiejętności. Zawsze podchodzę indywidualnie, czy to są treningi indywidualne, czy to są treningi grupowe. Staram się zawsze też mieć dobry kontakt z chłopakami. Nie wydzieram się na nich, bo oni mają przychodzić z chęcią do mnie na zajęcia. Oni będą wiedzieli, że te zajęcia będą ciężkie. One będą, że tak powiem, wymagające. Ale nigdy nie było tak, że na któregoś krzyczałem i tak dalej. Po prostu wtedy biorę takiego zawodnika, czy też zawodniczkę, bo czasami dziewczyny też do mnie przychodzą i mówię wprost. Ja mówię, zobacz, zrobiłaś czy zrobiłeś błąd. Dlaczego? Ja oczywiście wiem, bo ja to widzę, tak? Ja to przeżyłem już kilka razy. Staram się, żeby to dziecko samo doszło do błędu lub też do tego, o co mi chodzi. I oczywiście rozmawiamy na ten temat, pokazuję im, jak chcę, dlaczego tak, a nie inaczej, żeby zrobiła tak, czyli niższy kozioł, bardziej na przykład ugięte nogi. To są właśnie te elementy, które robią różnicę.
1: Rozmawialiśmy o treningach, ale Szymon Szewczyk Basketball Academy to nie tylko treningi, to też ostatnio w wakacje ta akcja miała miejsce. Siata od szewca. Na czym to polegało?
2: Tak jak sama nazwa wskazuje, to była siata od szewca. Już w zeszłym roku zauważyłem, że niektóre boiska w naszym mieście są pozbawione właśnie tej jednej fajnej rzeczy, jaką w koszykówce jest właśnie siatka. Bo kiedy piłka przelatuje przez tą siatkę i robi tak zwany swish, wszyscy koszykarze i nie tylko wiedzą doskonale, że to jest coś fajnego. Myślałem nad tym naprawdę niezbyt długo. Jedyną przeciwnością całej tej akcji, żeby od razu zacząć, to było zaopatrzenie się w takie siatki, w które byłoby wiadomo, że to są właśnie od Szewczyk Basketball Academy. I tak zrodziły się te zielone. One są lekko fluorescencyjne, ale najważniejsze dla mnie, że są zielone, są charakterystyczne. I tak właśnie zaczęła się ta przygoda w zeszłym roku już w parku na Słodowie. W tym roku zresztą też tam zawitałem, bo ja zdaję sobie sprawę, że pewne rzeczy się zużywają. Też w moich materiałach apelowałem o to, żeby użytkownicy, nazwijmy to, żeby to szanowali, bo docierają do mnie gdzieś różne sygnały, że dzieciaki, czy powiedzmy dorośli się wieszają na tych siatach i tak dalej, tylko szkoda, po prostu szkoda, bo ja nie mam problemu z tym naprawdę, żeby podjechać i wymienić tą siatkę, tylko tutaj jest kwestia tego, żeby żeby po prostu szanować czyjąś pracę. W tym roku udało mi się doposażyć, nazwijmy to, 13 boisk, 14 jeszcze już jest zrobione, ale jeszcze materiał akurat się nie pojawił na moich socjalach, po prostu no sam obrabiam te materiały. To też jest apel ewentualnie, jeżeli ktoś chciałby mi kiedykolwiek pomóc w tym, to zapraszam jak najbardziej do współpracy, bo jest tego naprawdę od groma, no a wiadomo, doba ma tylko 24 godziny, a człowiek też ma inne zajęcia niż tylko patrzenie się w telefon, a ewentualnie w program, ale w tej edycji bardzo też pomogło mi kilka osób, bo byliśmy na zakręcie z Grzegorzem Uszalikiem, co odbiło się szerokim echem właśnie wśród dzieciaków, które tam mieszkają. Dzięki właśnie jego pomocy zamontowaliśmy całą nową tablicę z nową obręczą, więc dzieciaki mogą sobie już z tego korzystać i plus do tego w dwóch lokalizacjach mieliśmy sytuację taką, że trzeba było zdemontować obręcz, za co dziękuję za szybką reakcję dyrekcji tych placówek, przekazaniu mi tych obręczy oraz firmie Dwunastka z ulicy Toruńskiej, która po prostu wzięła, powiedziała, że jak najbardziej pospawa, pomogła mi, pomalowała i to było coś fajnego, dlatego chylę czoła dla tych osób, jak i również Piotra Harzyskiego, który pomógł mi jak gdyby to wszystko zorganizować, więc bez tych osób niektóre lokalizacje może i by się udały, ale na pewno byłoby to dłużej, a tak to przynajmniej mogliśmy działać dalej. Niejednokrotnie widziałem, że ludzie gdzieś opisywali, że widziałem radnego Szewczyka, czy powiedzmy widziałem Szewca z drabiną na boisku, czyli będą nowe siatki. I to jest fajne, więc mam nadzieję, że te siatki będą na tych boiskach wisieć jak najdłużej, a wy jako użytkownicy będziecie mogli z nich korzystać. Jak coś się zepsuje, dajcie znać zawsze, napiszcie do mnie w miarę możliwości, będę się starał je wymieniać. Zapas siatek mam.
1: Chciałbym na koniec zapytać ciebie jako byłego zawodnika, jako znawcę, jako komentatora sportowego, komentatora koszykówki. Niedawno mieliśmy prezentację nowego, już kompletnego składu Anwilu Wrocławiak na przyszły sezon. Jakie wrażenia, jakie wnioski?
2: Powiem w ten sposób. Co roku zmieniamy dosyć dużo zawodników. W tym roku tak naprawdę został jedynie Dawid Słupiński i Łazarski. Tak? Papier przyjmie wszystko. I to zawsze powtarzam. To jest rola właśnie nowego dyrektora sportowego, jak i również nowego trenera, żeby poukładać sobie te klocki, a tak naprawdę później parkiet zweryfikuje wszystko. Jeżeli co do pytania ma być szczery, to już w zeszłym roku te osoby, które to usłyszą, przypomną sobie rozmowę ze mną, że ja w zeszłym roku przed sezonem mówiłem, że będzie nam bardzo ciężko i to bardzo ciężko, bo naliczyłem 10 drużyn, które są bardzo mocno wyrównane. Przypominam, to jest Polska Liga Koszkówki, więc wystarczy sobie popatrzeć na składy, które w zeszłym roku zdobyły mistrzostwo lub też były w czubie tabeli, jak ich miało Polaków. Ja nie umuję tych, że my mieliśmy złych. Bardziej chodzi mi o to, że oni stanowili o po prostu o sile zespołu i tutaj było widać zaangażowanie, było widać gdzieś tą jakość w niektórych meczach, w szczególności mówię chociażby o tych spotkaniach finałowych, bo było to widać bardzo. Natomiast chcę też nawiązać do tego, że Anwil w tym sezonie na razie prezentuje się na papierze ciekawie. To nie są na pewno transfery wow, tak, jak to niektórzy lubią bomba transferowa nazwać. Natomiast to nie znaczy, że ta drużyna będzie słaba lub też przysłowiową drużyną do bicia. Ta drużyna musi znaleźć swoje ego, musi znaleźć swoją tożsamość, musi zdawać sobie sprawę, że grają dla najlepszej publiczności w Polsce i najbardziej wiernych kibiców. Niektórym oczywiście zdarza się, że tak powiem, tracić cierpliwość, ale to jest oczywiście sport, więc my jako profesjonalni zawodnicy zdajemy sobie sprawę, że nie wszystkich się nie da zadowolić. Najważniejsze, żeby ta drużyna dawała z siebie maksa za każdym razem i cieszyła oko nie tylko kibiców, ale również właśnie trenera sama w sobie, żeby znalazła to tak zwane boiskowe DNA. Trzymam oczywiście za nich jak najbardziej kciuki. Mam nadzieję, że talent przede wszystkim Szymona Wójcika, z którym rozmawiałem jeszcze przed podpisaniem w ogóle kontraktu tutaj w Anwilu, bo pytałem się jego, jak wygląda jego sytuacja. Cieszę się, że trafił do Wrocławka. Jeszcze z nim od tamtego momentu na razie nie rozmawiałem. Chciałem, żeby się skupił na tym trenowaniu, tak, na przyjeździe tutaj właśnie do Wrocławka, na poznaniu tego wszystkiego, ale oczywiście mam do niego wielki, nazwijmy to sentyment, to jest jedno, ale też wielką sympatię ze względu na to, że pamiętam doskonale, jak świętej pamięci jego tata, czyli Adam Wójcik, opiekował się mną, kiedy ja byłem młodszy, kiedy prawie wyleciałem z reprezentacji Polski, wstawił się za mną, więc na pewno czy Jan, czy Szymon mogą zawsze liczyć na mnie i trzymam kciuki za to, że w Anwilu rozwinął naprawdę skrzydła.
1: Podsumowując, wszystko zweryfikuje parkiet, wszystko zweryfikuje sezon.
2: Dokładnie tak. Tak jak powiedziałem, sezon jest bardzo długi i tak jak powiedziałem w zeszłym roku, że liga będzie bardzo mocno wyrównana, Polacy będą stanowili o sile. kto trafi z transferami zagranicznymi, ten będzie grał o wyższe cele. Oczywiście kontuzje to też jest, no niestety, element zawodowego sportu, czy nazwijmy to wyczynowego, bo koszykówka też do takich, powiedzmy, troszeczkę należy. Oby nie było dużych kontuzji, obyśmy mogli się cieszyć fajnym wynikiem na koniec tego sezonu. Tego oczywiście im życzę, ale łatwo nie będzie.
1: Dziękuję za rozmowę. Przypomnę, moim i Państwa gościem był Szymon Szewczyk.
2: Dziękuję bardzo.
0: To był Dzień na 101,4 FM.

daje energię mi piękna pogoda. Taka jak za oknem teraz, rano koniecznie jest filtryną woda. Bo wczoraj był lekki melanż, w lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach, lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę.

Ktoś już znalazł kwiat paproci w świętojańską letnią noc. Lecz nie przyniósł mu radości. Zamiast tego nieszczęść moc. Nie podzielił się swym skarbem, bo nakazał mu tak kwiat. Krótko wielkim żył bogactwem. Wkrótce runął jego świat.

polsku. I nawet jeśli to jest takie trudne, zrozumieć to, co czujesz i czym jest miłość. Jak nazwać to, co łączy nas? Od kiedy tylko pamiętam, ciągle biegnę gdzieś pod górę, zawsze cierpliwy.

Pamiętasz to miejsce w piwnicy u dziadka, kiedy przychodziła jesień. Zrzucali tam węgiel i jabłka i tam całowaliśmy się pierwszy raz.